0: Pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha do żu-

Krągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, ja nie czuję już nic.

0: One się patrzą non stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
6: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zaczynamy kolejny magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. A na początek niebezpieczne zdarzenie drogowe, do którego doszło w miniony piątek w Przyborkach w powiecie wrzesińskim. Na szczęście poza stratami materialnymi nikt nie ucierpiał, a delikwent, który był sprawcą całego zamieszania, słono zapłacił za swoje brawurowe popisy. O szczegółach mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
7: Około godziny 20.40 pacjenci z działu ruchu drogowego zostali skierowani na ulicę Podmiejską w Przyborkach i na podstawie relacji świadków oraz uczestników tego zdarzenia ustalono następujący przebieg. Kierujący samochodem osobowym marki BMW jadąc ulicą Podmiejską w kierunku drogi krajowej nr 92 wprzedził samochód osobowy Renault Megane, a następnie samochód Ford Mondeo w obrębie przejścia dla pieszych oraz skrzyżowania ulic Podmiejska, Modrakowa, Miodowa. W wyniku czego uderzył w kierującą samochodem osobowy marki Ford Mondeo, która wykonywała manewr skrętu w lewo w ulicę Modrakową. Wskutek tego zdarzenia kierujący samochodem BMW wjechał na chodnik, następnie uderzył w ogrodzenie posesji. Przy tej posesji doszło do uszkodzenia ogrodzenia na długość 12 metrów oraz zaparkowanego samochodu Dacia Sandero. I jeszcze doszło do uszkodzenia słupa energetycznego wraz z lampą. Na miejscu oczywiście załoga pogotowia, osoby zostały przebadane. Na szczęście nie ucierpiały. W związku z tym to zdarzenie z przebiegu relacji zostało zakwalifikowane jako kolizja. No i tutaj kierujący tym samochodem, mieszkaniec Wrześni, 07 rocznik, posiadał prawo jazdy, otrzymał mandat w kwocie 5000 zł i 15 punktów karnych. Od pojazdów, które brały udział w tym zdarzeniu, zostały zatrzymane dowody rejestracyjne i zostały zabezpieczone przez właścicieli we własnym zakresie. Kierującemu BMW została sprawdzona trzeźwość, mężczyzna był trzeźwy. Podczas badań jednak wyszło, że mężczyzna może być pod wpływem środków odurzających bądź substancji psychotropowych. W związku z tym została pobrana krew do dalszej analizy oraz zatrzymane zostało prawo jazdy.
6: Mówił aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. A teraz ponownie w naszej audycji zaglądamy do Starostwa Powiatowego w Słupcy. W ostatnich tygodniach działalność zainaugurowała Wspólnota Gospodarcza Ziemi Słupeckiej, która zrzesza lokalnych przedsiębiorców. O powołaniu tej inicjatywy opowiedział nam starosta Marek Dąbrowski.
8: Kiedy zostałem starostą, a wydarzyło się to 2 lata temu w maju, to jednym z moich głównych założeń było to, żeby rozwijać gospodarczo ten teren powiatu słupeckiego, ale też wpływać na to, żeby zadbać o przedsiębiorców i żeby szukać różnego rodzaju inicjatyw, które będą tych przedsiębiorców w jakiś sposób wspierały. Co ważne również, żeby rozwijać nasz obszar powiatu słupeckiego w taki sposób, żebyśmy mogli nowych przedsiębiorców też tutaj zaprosić do działalności, do realizacji różnych zadań i wspólnych jakichś dodatkowych inicjatyw. I w związku z tym początkowo w głównej mierze właśnie z inicjatywy mojej, inicjatywy pana wiceprezesa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Teodora Stępy powstała i zainicjowana przy wsparciu wielu osób reprezentujących różnego rodzaju instytucje i organy, ale też samorządowców, a przede wszystkim parlamentarzystów, choćby w postaci posła Michała Pyrzyka, została zainicjowana wspólnie na terenie powiatu słupeckiego i gminy miejskiej Słupca, gminy wiejskiej Słupca, tutaj przy pełnym wsparciu pana wójta Bogdana Kukulskiego, powstała Słupecka Strefa Aktywności Gospodarczej. Wydarzyło się to rok temu i pokłosiem tego dalszego działania było też zainicjowanie powstania takiego stowarzyszenia, które będzie integrowało przedsiębiorców, którzy tutaj funkcjonują w tej przestrzeni naszej powiatu słupeckiego, stąd to inaugurujące działalność stowarzyszenia. Spotkanie odbyło się 29 maja. Stowarzyszenia o nazwie Wspólnota Gospodarcza Ziemi Słupeckiej. Przy jednym stole rzeczywiście usiedli przedstawiciele przedsiębiorców z obszaru powiatu słupeckiego. Te rozmowy były wsparte oczywiście przez samorządowców, przez osoby, które wspierają też ten rozwój gospodarczy, i te rozmowy dotyczą nie tylko codziennych wyzwań prowadzenia biznesu, ale też tak naprawdę właśnie szukania możliwości wsparcia różnego rodzaju dodatkowych programów czy inicjatyw, które mogłyby pozwolić na sięgnięcie po jakieś dodatkowe środki. To ma być integrowanie lokalnego środowiska, które będzie też wzajemnie wspierało tych przedsiębiorców z tego terenu. Oczywiście do tej inicjatywy może dołączyć każdy przedsiębiorca zainteresowany aktywnym udziałem. Powiat, moja osoba, starosty powiatu słupeckiego, brała udział w inicjacji powstania, natomiast stowarzyszenie posiada prezesa, wiceprezesów. Prezesem stowarzyszenia jest pan Jacek Tomczak, słupczanin, który wziął na siebie właśnie tą działalność rozwojową tego stowarzyszenia. No i teraz czekamy na efekty. Powiat będzie wspierał takie inicjatywy. Rozmawiamy z przedsiębiorcami, też szukamy różnych rozwiązań czasami w sytuacjach, kiedy jakiś przedsiębiorca staje przed różnego rodzaju wyzwaniami, a takie wyzwanie stoi na przykład przed Słupecką Spółdzielnią Inwalidów Przyjaźń i też chcielibyśmy, żeby w momencie, gdyby była możliwość na realizację jakichś wspólnych zadań, to zlecać, żeby słupeccy przedsiębiorcy mogli sami wzajemnie siebie też wesprzeć w realizacji różnego rodzaju zadań, choćby w takim obszarze.
6: To był starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. Na koniec podsumowanie wyjątkowej inicjatywy edukacyjno-profilaktycznej. Za nami 10. edycja projektu Razem Przeciw Przemocy, który był adresowany głównie do uczniów zespołu szkół zawodowych w Słupcy. Oddajmy głos naszej rozmówczyni, która podsumowała tegoroczną edycję tego projektu. Mówi aspirant sztabowa Magdalena Kukawka ze słupeckiej policji.
9: Była to 10. edycja projektu edukacyjno-profilaktycznego Razem Przeciw Przemocy, ale jednocześnie całe spotkanie miało też taki wymiar jubileuszowy, gdyż było okazją do prześledzenia 10 lat tych działań profilaktycznych, bo zaznaczę, że w Zespole Szkół Zawodowych w Słupcy właśnie od 10 lat, tak trochę innowacyjnie nawet bym powiedziała, prowadziliśmy specjalne zajęcia dla uczniów klas drugich i trzecich. Mówimy tu o szkole i branżowej, i technikum. Młodzieży, która za chwilę kończy 18 lat i wchodzi w dorosłość, i dla nich właśnie głównie ten projekt powstał. W spotkaniu, które w zeszłym tygodniu odbyło się w Słupcy, było taką konferencją podsumowującą tą 10. edycję, a jednocześnie 10 lat wspólnych działań, brali udział wszyscy, którzy przez te 10 lat współorganizowali tą inicjatywę, ale między innymi właśnie policjanci, prokuratorzy, kuratorzy, kuratorzy, pracownicy socjalni oraz nauczyciele, no i oczywiście z udziałem uczniów, do których no, ten cały projekt był kierowany. Dodatkowo zgromadziliśmy też uczniów z innych szkół ponadpodstawowych z całego powiatu, gdyż w ramach każdej edycji projektu Razem Przeciw Przemocy był ogłaszany konkurs. Konkurs był kierowany właśnie dla młodzieży z całego powiatu. I tak jak w poprzednich latach te wszystkie konkursy na przykład dotyczyły stworzenia filmów profilaktycznych, napisania opowiadań, które z przemocą domową miały coś do czynienia, zrobienia plakatów, ulotek, tym razem zaproponowaliśmy młodzieży stworzenie spotu, który miał pokazywać by różne przejawy przemocy, nie tylko przemocy domowej, ale też sposób, jak sobie z nią radzić. I podczas naszej konferencji było rozstrzygnięcie tego konkursu. Wyłoniliśmy 3 filmy, które zostały nagrodzone. Pierwsze miejsce przyznano filmowi, który nagrali i wystąpili w nim uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy. Drugie miejsce zajął spot, który stworzyła uczennica Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy Oliwia Przybylska. A trzecie miejsce zajął spot ucznia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie Fabiana Nowaka. Oczywiście konferencja to nie tylko podsumowanie tego konkursu, bo zaprosiliśmy osoby, które z projektem były związane i mogliśmy usłyszeć wystąpienia. Między innymi mówiła pani kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, pani Marzena Lubańska. Głos zajął również prokurator rejonowy w Słupcy, pan Piotr Wrzesiński i pan prokurator w stanie spoczynku Marek Kosmalski, który prowadził między innymi zajęcia dla uczniów. Były wystąpienia oczywiście dyrektora, komendanta policji, a specjalny wykład dla wszystkich przygotowali policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, którzy przedstawili tą problematykę z punktu widzenia garnizonu wielkopolskiego policji. Ci policjanci na co dzień tą profilaktyką się na terenie całej Wielkopolski, można powiedzieć, zajmują czy nadzorują tą problematykę. Oczywiście był przygotowany też występ przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy. Wystąpili dla nas uczniowie pod kierownictwem pani Karoliny Prus-Wysockiej, nauczycielki Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy, tacy jak Marcel Piwoński oraz Dawid Krzysztof Król. Myślę, że ta inicjatywa znajdzie swoje przedłużenie albo spróbujemy ten projekt zainteresować tym projektem uczniów i nauczycieli innych klas szkół, przepraszam, innych szkół średnich z naszego powiatu, więc no myślę, że nie kończymy jeszcze tej naszej inicjatywy, która, tak jak zaznaczyłam na początku, jest taką innowacyjną. Myślę, że nie tylko na terenie naszego powiatu, ale również i Wielkopolski, bo pomysł, który sprzed 10 lat powstał w głowie nauczycielki Zespołu Szkół Zawodowych, pani Marii Radoń-Kowalskiej, która jest pomysłodawczynią i opiekunką projektu w szkole zawodowej, myślę, że powinien znaleźć taki swój ciąg dalszy wśród innych uczniów, bo jest on o tyle ciekawy, że spotykamy się z uczniami szkół średnich, rozmawiając z nimi o różnych zagrożeniach, które mogą napotkać w życiu codziennym, ale głównie mówimy o zagrożeniach typu uzależnienia od narkotyków, od alkoholu, mówimy o cyberzagrożeniach, mówimy też o bezpieczeństwie na przykład w ruchu drogowym, natomiast nie było takiej tematyki, która by głębiej poruszała przemoc domową, czy inne rodzaje przemocy, na których również się przez te lata skupialiśmy, między innymi przemoc rówieśniczą, ale też przemoc na drodze, była też przemoc w formie w internecie, dlatego młodzi ludzie, którzy za chwilę zaczną zakładać związki, wchodzić będą w małżeństwa, powinni mieć taką wiedzę na temat przemocy domowej. A można zadać sobie pytanie dlaczego? Między innymi dlatego, że kiedy robiliśmy pierwszy raz pierwszą edycję projektu i zdecydowaliśmy się na stworzenie ankiet, które by pokazywały, co młodzież wie o przemocy domowej. Czy niestety nie powielają na przykład gdzieś stereotypów, które w społeczeństwie panują? Czy umieliby przeciwdziałać, jeżeli byliby świadkiem na przykład takiej przemocy? Okazało się, że odpowiedzi na te wszystkie pytania uczniów w tej ankiecie były naprawdę niewystarczające. Młodzież myślała, że problem przemocy domowej to jest problem marginalny. prawny. Praktycznie nie istnieje. Zapytani, kto mógłby im pomóc, umieli wskazać tylko policję jako jedyną instytucję, a tych instytucji zdecydowanie jest więcej. Jeżeli zapytaliśmy, czy przemoc domowa jest na przykład przestępstwem, czy za to grożą jakieś kary, jeżeli ktoś się takich czynów dopuścił, odpowiadali, że zdecydowanie nie, że to są sprawy, które dotyczą tylko na przykład rodziny, więc poza rodzinę nie powinny wychodzić. A kiedy zawsze na zakończenie kolejnych edycji robiliśmy już ankiety takie podsumowujące, te odpowiedzi wyglądały zgoła inaczej i widać było, że ta problematyka została przez młodzież zdecydowanie zgłębiona i oni już wiedzą, jak przeciwdziałać, gdzie szukać pomocy i widzą, że niestety problematyka przemocy domowej to jest problem.

0: kierowca.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Melo Radio.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Melo Radia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Słupca.
3: Na antenie Melo Radia Słupca na 102,9 FM pewne rzeczy są niezmienne, czyli nasz magazyn reporterów, a przy mikrofonie tradycyjnie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o historii harcerstwa w Zagórowie.
4: Bliżej już było do zakończenia tej pierwszej wojny światowej, te zrywy niepodległościowe, po prostu świadomość tego, że chyba czas najwyższy, by swoją ojczyznę móc odzyskać. No dawała też taki właśnie impuls do tego, by młodzi ludzie wstępowali do takich ugrupowań. Ci, którzy już skończyli 18 lat, mogli wstąpić też do POW, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej, czyli takiej już typowo paramilitarnej jednostki.
3: W naszym dzisiejszym magazynie co nieco historii z gminy Zagórów. Początki harcerstwa w Zagórowie datowane są na wrzesień 1914 roku, kiedy to Felix i Aleksander Astowie zorganizowali młodzież w oddziały o charakterze wojskowo-sportowym. O szczegółach opowiedziała nam pasjonatka historii i autorka artykułów na stronie Zagórów Miejsce z Historią, Katarzyna Połom. Posłuchajmy, jak wyglądają początki historii harcerstwa w gminie Zagórów.
4: No właściwie podobnie jak w całej Polsce, wtedy jeszcze oczywiście nie Polsce, bo byliśmy pod zaborami, ale tak naprawdę należy zacząć od Lwowa, gdzie w 1910 roku pan, który się nazywał Andrzej Małkowski, przeszczepił tą ideę skautingu, bo to najpierw był skauting, a nie harcerstwo, właśnie z Wielkiej Brytanii na tereny polskie. Tyle tylko, że właśnie w Polsce od samego początku ten ruch skautów miał taki rys właśnie niepodległościowy. I takie inspiracje docierały właściwie do każdego zakątka dawnej Polski, tak? Również na nasze tereny, na tereny kongresówki. I jeśli chodzi o początki zagórowskiego ruchu skautingowego i harcerstwa, no to należy wymienić przede wszystkim nazwisko Ast. Było to tutaj dwóch braci, Aleksander i Felix, i oni po prostu pochodzili z rodziny o takich bardzo patriotycznych wartościach. Aleksander po zakończeniu tu szkoły podstawowej przeniósł się do Kalisza, w Kaliszu uczęszczał do gimnazjum i tam po raz pierwszy zetknął się właśnie z ruchem skautowskim. I w momencie wybuchu I wojny światowej on wrócił po prostu do Zagórowa. Ta wojna przerwała jego naukę, ale właśnie po powrocie do Zagórowa zaczął tak na poważnie organizować ruch skautowski w Zagórowie, inspirując się właśnie tym, czego nauczył się w Kaliszu. Także początki skautingu w Zagórowie to już był ten 1914 rok. I on razem ze swoim bratem zaczęli organizować tutejszą młodzież w takie właśnie grupy, takie o charakterze takim sportowo, trochę wojskowym, bo po pierwsze dbałość o tą tężyznę fizyczną, umiejętność posługiwania się bronią, jakieś takie umiejętności zwiadowcze, ostro trenowano tutaj. No i już kiedy doszło do takiego zjednoczenia się tych wszystkich grup skautingowych na terenie dzisiejszej Polski w jedną organizację, która po prostu została zrzeszona pod nazwą Związek Harcerstwa Polskiego, i to był 1916 rok, no to w Zagórowie już została zgłoszona drużyna męska imienia Kazimierza Pułaskiego. I do tej drużyny przynależało 120 młodych mężczyzn i chłopców, także to była dość liczna ekipa. Komendantami tej drużyny byli właśnie Felix i Aleksander Astowie,

0: zostały takimi zastępcami Bronisław Szumański i Ziemski, już sobie przypomnę imię, chyba Mieczysław Ulatowski, przepraszam. Bronisław Szumański i Mieczysław Ulatowski byli zastępcami. Już rok później, w 1917 roku, powołano pierwszą drużynę kobiecą. I tutaj kierowniczkami tej drużyny były Tekla Stawicka i Zofia Bryńska. I ta drużyna miała 80 członkiń i jeszcze dodatkowo miała taki oddział zamiejscowy w Lądku. Ile tam dziewczyn było, nie pamiętam, ale to też na pewno była liczna ekipa. I w tym samym roku, właśnie w 1917, drużyna otrzymała sztandar. Został on ufundowany przez opiekuna tej drużyny męskiej, przez pana Chlebińskiego. No i rozpoczęła się taka społeczna zbiórka, żeby tych naszych harcerzy doposażyć. Społeczeństwo zaczęło zbierać się właśnie na to, żeby harcerze otrzymali namioty, jakieś latarki, jakieś po prostu kotły, mundury oczywiście, no i biblioteczkę pokaźną, co jest też dla mnie jako bibliotekarki zawsze bardzo ważne. Także było też wielu darczyńców, którzy po prostu chcieli się włączyć w budowanie tej nowej organizacji.
1: Całkiem spore zainteresowanie, jeśli chodzi o te drużyny harcerskie i liczbę tych harcerzy, harcerek na samym początku.
0: Zgadza się, bo tak, bliżej już było do zakończenia tej pierwszej wojny światowej, te zrywy niepodległościowe, po prostu świadomość tego, że chyba czas najwyższy, by swoją ojczyznę móc odzyskać. No dawała też taki właśnie impuls do tego, by młodzi ludzie wstępowali do takich ugrupowań. Ci, którzy już skończyli 18 lat, mogli wstąpić też do POW, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej, czyli takiej już typowo paramilitarnej jednostki. I właśnie to POW i to nasze harcerstwo ze sobą bardzo ściśle współpracowało. No niestety władze niemieckie niezbyt sprzyjały tworzeniu się, organizowaniu takich organizacji. Harcerstwo również im się bardzo nie podobało i doszło do takiej sytuacji, że w 1819 roku zostali aresztowani członkowie harcerstwa, między innymi właśnie został aresztowany, już sobie zerkam, na pewno Aleksander Ast, został aresztowany również Mieczysław Ulatowski, a Felix Ast, Tekla Stawicka i Zofia Bryńska zostały ukarane bardzo wysoką karą grzywny, jak na tamte czasy. Także no, to nie było takie proste organizować się w harcerstwie. Szczęśliwie bardzo szybko te zwierzchnie władze ZHP postanowiły oddać harcerstwo jakby pod opiekę szkolnictwa i to dało takie troszeczkę zielone światło do dalszej działalności, chociaż bardzo często dochodziło do jakichś konfliktów, bo jeżeli władze szkoły danej, dyrektorzy, tam kierownicy nie byli przychylni wszelkim dążeniom niepodległościowym, no to dochodziło do konfliktów właśnie między komendantami harcerstwa a kierownictwami szkół, ale tutaj na naszym terenie raczej sprzyjano harcerzom.
1: Jak to wyglądało z tym harcerstwem w kolejnych latach w gminie Zagórów?
0: No na pewno 1918 rok, w którym Polska odzyskała wreszcie niepodległość, pokazał, że no, ci harcerze rzeczywiście bardzo mocno wspierają Polską Organizację Wojskową. Ci harcerze, czasami jeszcze dzieciaki, ale pomagali przy rozbrajaniu posterunków żandarmerii niemieckiej, a potem po odzyskaniu niepodległości nie było tak bardzo spokojnie, bo przecież była wojna polsko-bolszewicka. No i harcerze również brali udział jako ochotnicy w wojnie polsko-bolszewickiej, również harcerki, które zgłaszały się jako sanitariuszki do pomocy naszym żołnierzom.
1: Nie tylko chłopcy wstępowali w szeregi harcerstwa, ale też tutaj sporym zainteresowaniem wśród dziewcząt cieszyła się ta formacja.
0: Zgadza się, jak już wspomniałam, właśnie już w 1917 roku drużyna imienia Emilii Plater miała 80 członkiń. To jest całkiem sporo. No to jest początek XX wieku. Wiadomo, że dzisiaj dziewczynki i chłopcy bawią się wspólnie, mają pełną swobodę, tak jeśli chodzi o zabawy. Natomiast ten początek tego XX wieku to jeszcze takie, to było nieco kostyczne podejście do kobiet, do dziewczyn. Dziewczynka powinna być miła, grzeczna i uprzejma. Natomiast wyprowadzanie grupy panienek gdzieś tam w las, tak, i staranie się nauczyć ich tego, by sobie poradziły gdzieś w terenie i to jeszcze w dodatku w spodniach, no to nie było takie takie oczywiste, no ale faktycznie miałyśmy tutaj bardzo, bardzo fajne, ciekawe pionierki, między innymi Tekla Stawicka. Niestety o Zofii Bryńskiej wiem bardzo mało, natomiast Tekla Stawicka pochodziła też z takiego zacnego rodu zagórowskiego, związanego właśnie i z działaniami niepodległościowymi i z no, taką organizacją życia społecznego w naszym miasteczku. I ona faktycznie od samego początku była związana z ruchem skautowym, z harcerstwem, później z POW, bo ona była również taką członkinią tej polskiej organizacji wojskowej, nie walczącą co prawda z bronią w ręku, ale prowadzącą rozmaite składki, zbiórki, a czasami nawet dziewczyny z POW przemycały broń, by dostarczyć ją chłopakom. I Tekla Stawicka właściwie z takim dziełem niepodległościowym była związana przez resztę swojego życia, ponieważ po wyjściu za mąż zamieszkała w Warszawie, przeżyła powstanie warszawskie, w którym straciła męża i również zaginął podczas tych działań zbrojnych jej syn. On się później ukrywał, to też jest taka dość ciekawa historia. Ale potem Tekla została nauczycielką, przedszkolanką, wróciła do Zagórowa i prowadziła bibliotekę publiczną. Współprowadziła ze swoją kierowniczką. Także to była bardzo, bardzo ciekawa postać i widać, że po prostu czym ta skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, bo ona faktycznie do samego końca była związana tutaj i z edukacją, i z działaniami patriotycznymi na naszym terenie. Natomiast o Zofii Bryńskiej cały czas szukam informacji, ponieważ właśnie dużo jest wiadomo, dużo więcej jest wiadomo na temat tej drużyny męskiej, dużo więcej nazwisk do takiej powszechnej świadomości się przedarło. O tych kobietach wiemy jednak zdecydowanie mniej i to jest dla mnie taki punkt honoru, żeby się trochę tym zająć, te nazwiska z tej niepamięci przywołać i może, mam nadzieję, powstanie jakiś ciekawy artykuł na temat harcerek z Zagórowa, początków drużyny harcerskiej imienia Emilii Plater i tego, jak to się później rozwijało dalej.
1: Mówiła autorka artykułów na portalu Zagórów Miejsce z Historią, Katarzyna Połom. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

No i się zaczęła. To już środa, już w pół do siódmej. No to działamy i podkręcamy tempo. A, i za chwilę kubek Meloradia do zgarnięcia będzie dla was. Waldek Darłak, dzień dobry, hej!

Podkręcamy tempo w Meloradiu i mamy dla was coś, co na pewno wam się przyda codziennie rano. Kubek Meloradia jest do zgarnięcia. Można zdobyć go właśnie teraz. Dzwońcie pod 321-321-777, jeśli chcecie go mieć. Taki kubek może być twój. Czekam, dzwońcie 321-321-777. Nigdzie go nie kupicie, za to możecie go dostać już za chwilę u nas. 321-321-777. Kubek Meloradia czeka, ja też. Czekam na was za 21.07.

0: Sorry, papie, topik i bakie w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Cześć, dzień dobry, Tomek. Hej, hej.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Cześć, wszyscy witają. Tomka, Tomek, no ja jestem ciekaw. Fajny dzień się zapowiada, jakieś zaskoki, niespodzianki. Co
1: to
0: tam
1: znaczy,
0: się szykuje?
1: Pogoda tragiczna, ale jadę aktualnie na szkolenie z serwisowania automatów paczkowych, więc podejrzewam, że może być ciekawie.
0: Słuchaj, spokojnie, takie szkolonko, to ty wiesz, z automatu dzisiaj łykniesz, a potem to już z górki tydzień poleci, więc będzie okej, nie? Też to czujesz?
1: Tak jest.
0: No właśnie.
1: Tak jest,
0: no właśnie. A o pogodzie to w ogóle, wiesz co, nie gadajmy. Zamiast tego mam dla ciebie...
2: 3 szoty w Melo. Melo.
0: Tomek, uważaj. Matcha czy yerba mate?
1: Yerba mate.
0: Cukinia czy bakłażan?
1: Cukinia.
0: A, zastanawiam się chwilę. Ciekawe, dlaczego aż tak?
1: Się zastanawiałem.
0: Dobra, uwaga. Deskorolka czy rolki?
1: Rolki.
0: Bez zastanowienia. Tomek! To ja mam paczkę dla ciebie taką już spakowaną, a w niej kubek Meloradia. Już teraz do ciebie z automatu wysyłamy. Cześć, hej!
2: Szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo w Meloradiu za 15 minut, 7 w środę rano. A co u was? 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7.

0: David Guetta i Alpha Willy, Forever Young w Melo Radio. Nie ma to jak zacząć od jakiegoś sukcesu, może być nawet najdrobniejszy. Nawet taki, że powiesz hej, cześć.
1: No hej, cześć w takim razie.
0: No, to dorzuć jeszcze co w newsach.
1: No tu na razie sukcesów nie ma.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: John Summit, Chase Smokers w Melo, All The Time. Słuchajcie, ale spokojnie. Dzień dopiero się zaczyna. Mam nadzieję, że to będzie początek pasma nieustających sukcesów dla was. Za chwilę prognoza pogody, potem też i newsy w Melo za 6:07.
2: Reklama.
3: Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania, przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin, Spółdzielców 15.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Kotlet drobiowy panierowany 3,99 za 100 gramów i surówka z marchewki 1,69 za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
9: Gotowi na rewolucję? No to jazda! Od marca prawo jazdy od 17 lat, a szkoła jazdy Turbo to najlepszy wybór dla młodych kierowców. Nowoczesna flota, własny plac manewrowy i wygodne raty. Szkoła jazdy Turbo. Konin Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Filet z piersi z kurczaka w super cenie 19,99 zł za kilogram od środy do niedzieli. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 9,99 zł za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do twojego marketu.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Po reklamie. Melo Radio Słupca na 102,9 FM. Pogoda.
15: 13 stopni wskazują aktualnie termometry w Słupce. Maksymalnie temperatura wzrośnie dzisiaj do 21. Przez cały dzień nad naszym miastem będą chmury. Możliwe są chwilowe przejaśnienia. Według synoptyków wieczorem możemy spodziewać się opadów. W czwartek natomiast będzie deszczowo przez cały dzień. A dzisiaj słońce zajdzie o 21.08.
0: To już prawie 7 rano. Czas na Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
1: Stany Zjednoczone rozpoczęły ataki na Iran. To w odpowiedzi na strącenie amerykańskiego śmigłowca. Prezydent Donald Trump oświadczył, że odwet powinien być silny i stanowczy. Fałszywy kominiarz z Jarocina stanie przed sądem. Grozi mu 8 lat więzienia. Mężczyzna przeprowadził blisko 100 przeglądów, a jeśli są źle przeprowadzone, mogą stanowić duże niebezpieczeństwo, mówi Piotr Masłowski z Krajowej Izby Kominiarzy.
16: My jesteśmy tą pierwszą osobą, która jest w stanie zauważyć ewentualne ryzyko, bo jak już straż pożarna przyjedzie, to już to ryzyko wystąpiło.
1: Służby przypominają, że coroczny przegląd kominowy jest obowiązkowy. Polskie piłkarki przegrały z Holenderkami. Ich ostatni mecz Dywizji A w Lidze Narodów zakończył się wynikiem 1-3. Biało-czerwone spadły do Dywizji B. W związku z tym jesienią wezmą udział w dwustopniowych barażach do Mistrzostw Świata.
17: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Ej, no słuchajcie, ale jak to jest z tym fałszywym kominiarzem, nie? To jak ja go widziałem i on był fałszywy i ja się złapałem za guzik, to ja będę miał szczęście,
1: nie,
0: czy nie?
1: Nie.
0: Paldek, Marcin i Daria. Cześć, hej. Jest 7. Na szczęście, gdy inni gadają, to my już gramy i podkręcamy tempo w Melo Radio. Fajnie, że jesteście. John Summit i Chainsmokers też. All the time w Melo.

0: Łapcie dobrą energię od samego rana. Mamy ją dla was i dużo energetycznej, dobrej muzy na start tej środy. Kleo, Łowcy Gwiazd w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, dzisiaj obowiązuje zasada, że bez zbędnego napięcia. Dobra? Dlaczego? Dlatego, że Daria, dzisiaj jest dzień elektryka. Wyobraź sobie. Czujesz to?
1: No. Okej.
0: Także nie spinaj się za mocno i jeszcze coś ci podpowiem, bo jakbyś chciała wracać po pracy, to dzisiaj dzień jazdy na rowerze.
1: Okej, spoko.
0: Nago.
1: No nie.
0: 12 minut po 7 w Meloradiu. Ej, Bonny Hollow, tak podkręcamy tempo. Razem z wami w środę od samego rana.

0: Offenbach the Mind w Melo Radio. Słuchajcie, to dzisiaj chcemy was zapytać, jakie macie sposoby na to, żeby zacząć taką szybką, krótką rozmowę. Wiecie, taki tak zwany small talk. Może macie jakieś fajne pomysły, jak zacząć, albo jakiś temat byście podrzucili. Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Można wbijać i tam taka ikonka słuchawki na dole. Wystarczy nacisnąć, nagrać, wysłać nam głosówkę. A my w zamian za najfajniejsze pomysły to mamy dla was Super Melo Merch. A pytamy, bo okazuje się, że zagadanie do kogoś obcego to podobno jedna z rzeczy, która stresuje nas w życiu najbardziej.
1: Nienawidzę po prostu. No. Nienawidzę zagadywać do obcych osób.
0: No to uważajcie, taki szybki small talk to dzisiaj bardzo ważna umiejętność. Przydaje się na co dzień i w pracy też. I eksperci od mówienia jak żyć radzą, żeby nie wymyślać nie wiadomo jak mądrych zaczepek i tematów, tylko rzucać, wiecie, proste kwestie, nie blokować się i że warto brać przykład z dzieciaków, bo one często z rówieśnikami to właśnie tak zaczynają rozmowę. I szczerze mówiąc, to ja nie wiem, czy to na pewno jest taka dobra rada, bo wiesz, wyobraźcie sobie, jakby tak podszedł ktoś do ciebie i zapytał: heja, chcesz się pobawić? Ale wiecie, grunt, żeby nie zaczynać od: hejka, co tam? Czekamy na wasze pomysły. Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl i tam na dole ikonka słuchawki. Można wysłać nam głosówkę, a nawet trzeba, bo w zamian fajny merch wam wyślemy.
1: Ej, ale mama mówiła, żeby nie rozmawiać z obcymi.
0: To nie gadaj. 19 minut po 7.

0: Hello, Kikale, Dive to my. Jakie macie pomysły na szybki small talk? Jakiś temacik podrzucicie? Albo jak kogoś tak po prostu podejść i sympatycznie zaczepić? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki, bo mamy fajny merch do zgarnięcia i chcemy wysłać go do kogoś. Czekamy na meloradio.pl. Dajcie znać, może macie jakieś swoje pomysły i doświadczenia albo podpowiedzi, które możecie dać innym. Czekamy na głosówki na meloradio.pl. Wchodzicie ze swojego telefonu, klikacie na dole słuchaweczkę i nagrywacie i wysyłacie.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C.

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie.

0: Odkręcamy tempo w Melo Radio w środę rano za 18 minut 8. Macie jakieś fajne pomysły na szybki small talk, na taką, wiecie, dobrą zaczepkę, to co? Zacznijmy od klasyka.
1: Kierowniku, masz piątaka?
0: No, wiadomo, że od tego się zaczyna. A tutaj, jaki pomysł?
2: Wracam się w towarzystwie ludzi z psami, więc tak, naprawdę na dzień dobry, jak podejdę, ale słodziak, to działa.
0: No, wiadomo, brzmi dobrze. A ty, twój pomysł?
3: Cześć. Czy lubisz winogrona?
0: Dobre. Kradnę. Za 17 minut 8. A wy, jakie macie pomysły? Czekamy na głosówki.

0: Mello Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: A czy spadnie deszcz, to sprawdzimy w prognozie pogody Liwka i Fuka, i to już niedługo. Prognoza, bo chcę więcej, i to właśnie teraz na naszej antenie. Najlepszy drop nowych hitów w Melo. I teraz mam zaczepkę, Daria, do ciebie. Uważaj.
1: No.
0: Jaki wynik?
1: 24-19 w drugim secie. Polska wygrywa z reprezentacją Kuby w Lidze Narodów. Siatkówka mężczyzn, no oczywiście. No tak,
0: trzymamy
1: więc
0: kciuki.
1: Teraz ostatni punkt i wygrywamy seta zaraz.
0: I za chwilę też newsy w Melo Radio.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Godoy, Rainer Zonnewald, Loco Loco. Ej, słuchajcie, mam jeszcze jedną zaczepkę i temat na small talk. To trochę groźny może być.
3: Jaki?
0: Komu kibicujesz?

0: Słuchacie na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroen. Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.

0: Na drogach w Słupcy i regionie jest spokojnie, nie ma dużego ruchu. Prawie wszędzie powinniście dojechać na czas. Warunki do jazdy też są dobre. Coraz więcej kierowców jest na Wrocławskiej i Objazdowej przed rondem Garbsen we Wrześni. Chwilę może się też opóźnić przejazd odcinkiem Objazdowej w Słupcy. Nad Słupcą mamy dzisiaj dużo chmur, możliwe są chwilowe przejaśnienia. Na wieczór synoptycy zapowiadają opady. Deszczowo będzie także w czwartek. Termometry obecnie wskazują 15 stopni, temperatura wzrośnie maksymalnie do 22. Ciśnienie jest wysokie i takie utrzyma się aż do wieczora. Wiatr wieje słaby. Słońce zajdzie o 21.08.
1: Już prawie 8. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Sezon na burze z ulewami coraz bardziej się rozkręca. Wczoraj najtrudniejsza sytuacja była w Małopolsce. Do późnego wieczora trwało usuwanie skutków nawałnicy. Dziś kolejne alerty i ostrzeżenia. Głównie w południowej i południowo-wschodniej Polsce, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
3: Lokalnie możliwe także opady gradu, a porywy wiatru podczas burz od 70 do 80 km na godzinę.
2: Do tego możliwe gwałtowne wzrosty wody w rzekach i lokalne podtopienia. Teraz zamieszki w Irlandii Północnej. Uczestnicy jednej z demonstracji podpalili autobus. Ludzie wyszli na ulicę w proteście po ataku nożem. Obywatel Sudanu ranił 40-latka. Gorszy sen nastolatków powoduje słabsze zdrowie w dorosłości, tak wynika z badań naukowców. Lekarze przypominają, osoby w wieku 13-18 lat powinny spać po 8-10 godzin na dobę.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Polscy siatkarze na razie prowadzą z Kubą w setach 2-0 i niech będzie jeszcze lepiej. Właśnie teraz zaczął się trzeci set w tym meczu, a my zaczynamy 8 rano. Inni gadają, a my już, tak jak siatkarze, gramy.

0: Sean Paul i Gabry Ponte. W Melo Radio dzisiaj jest ten dzień, kiedy możecie udowodnić wszystkim, że jesteście po prostu the best. Czyli gotowi na wszystko. Dzwońcie już teraz.
1: 321-321-777, czyli w sumie u nas dzień jak co dzień. Zawsze możecie być gotowi, no.
0: Czekamy. Czekamy na dwie osoby. 321-321-777. Fajny merch do zgarnięcia. Już za chwilę.

0: Eric Pritz w Meloradio.
1: Gotowi na wszystko w Meloradio.
0: A teraz uwaga, słyszymy się z Lidią. Cześć Lidia.
2: Cześć.
0: Cześć, cześć, cześć Lidia. Dzisiaj fajny dzień ma przed sobą, bo relaks z przyjaciółką po pracy się zapowiada. A Marta, cześć Marta.
3: Hej wszystkim.
0: Hej wszystkim. A Marta to lekko nie ma i do relaksu jeszcze trochę, bo dzisiaj tynkuje ściany i walczy z zakwasami u siebie w domu. Wszystko się zgadza?
3: Tak.
0: Super. Marta, skupienie jak słychać. Słuchajcie, uwaga, mam dla was zabawę gotowi na wszystko, a w niej do zgarnięcia Melo merch. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną Melo torba. Marta, przycisz troszeczkę, żeby nam nie przeszkadzało. Będziesz wszystko dobrze słyszeć w radiu. I my ciebie też w telefonie, a nie w radiu. O, a my ciebie też będziemy słyszeć. Marta, okej?
3: Tak.
0: Dobra, no to uwaga. Pamiętajcie o tym, że zgłaszacie się do odpowiedzi swoim imieniem.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie numer jeden. Ile pików jest w talii kart? 4 czy 13?
3: Lidia.
0: Lidia, słuchamy?
3: 13.
0: Dobrze.
4: Brawo, ale pewnie słychać, kto gra w karty.
0: 1-0. Uwaga. No to pytanie numer 2. Dzisiaj dzień elektryka, w związku z czym dokończ powiedzenie. Elektryka, prąd. Nie wnika czy nie tyka?
3: Kto Lidia? Się... Marta.
4: Marta była pierwsza.
0: Tak. Marta była pierwsza. Marto, słuchamy?
3: Elektryka, prąd, nie tyka.
0: Dobrze. Zaskakująco. Z ultradźwiękami od którejś z was. Jeszcze tylko nie wiem od której. Lidia, Marta, pozdrawiam bardzo gorąco. 1-1 dzisiaj w tej rozgrywce, w związku z czym już pakujemy i już wysyłamy za jedną dobrą odpowiedź Melotorbę dla was.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradiu.
0: I tak podkręcamy tempo i tak sprawdzamy, czy jesteście gotowi. Zawsze po 8 w Melo.

0: Martin Garrix, jetzt schön an den Möller.
1: This heart is bleeding, but I love this feeling. So real one, repeat it.
0: A mówiłem, że to będzie dobra środa. Świetnie to zrobiliście, a oni jeszcze lepiej. Znaczy, wy świetnie kibicowaliście.
2: No i super.
0: Oni świetnie zagrali. Polscy siatkarze wygrali.
3: 3-0!
0: Pierwszy mecz w Lidze Narodów. Pokonali Kubę.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: T plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
15: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
18: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: Po reklamie.

Never Be Lonely, Jax Jones. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Jeszcze tylko 18 minut i będzie 9. Jeszcze tylko kilka tygodni i w wakacje nad polskim morzem będą Axwell, Sebastian Ingrosso, Afrojack, Rainer Zonnewald, Paul Van Dyk, Cosmic Gate i Scooter. I wy też możecie być w tym samym miejscu co oni, czyli na Sunrise Festival w Kołobrzegu, a tam mega emocje, tysiące ludzi i energia, jaka zostanie z wami na o wiele dłużej niż letnia opalenizna. Jest jeszcze szansa, żeby zgarnąć bilety. Słuchajcie Melo. Bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu jeszcze dziś dla was w Melo Radio.

0: Wieszaj to zna, a ja w Melo Radio najlepszy drop nowych hitów. Mamy dla was już 9 minut do 9 i mamy też newsy.
1: No, a w tych newsach będzie między innymi o kangurach w Polsce.
2: A już o 9 zagramy
0: And the Dust w Melo Radio. No to hop. Za 9 minut 9, za chwilę też prognoza pogody.
2: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Galeria Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska zaprasza do Węglewa koło Konina. Znajdziesz tu suszone drewno konstrukcyjne, elewacje, podbitki, tarasy, lamele i materiały do saun. U nas pomalujesz maszynowo elewację lub podbitkę w dowolnym kolorze. A jeśli Twój projekt wymaga zabezpieczenia przeciwogniowego NRO, jesteśmy przygotowani. Wszystko wykonujemy zgodnie z przepisami i pełną dokumentacją do odbioru i certyfikatem. Odwiedź Galerię Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska. Węglew, ulica Bukowa 13, www.pójdukoda.pl.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata. Niskie ceny i świeże oferty

0: Dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: O reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Trafik.
6: Ruszyła budowa sieci wodociągowej i kanalizacji na ulicy Warszawskiej w Słupce. Roboty są prowadzone po stronie stacji benzynowej od ulicy Koszulskiej do wysokości ulicy Polnej. Na Koszulskiej z kolei prace trwają po stronie stawku miejskiego na odcinku od ulicy Szeluty do Warszawskiej.

0: Погода.
1: W Słupcy jest pochmurno, tak będzie aż do wieczora, wtedy możliwe są opady. Deszczowo ma być także w czwartek. Obecnie termometry wskazują 17 stopni, temperatura wzrośnie maksymalnie do 22. Wiatr aktualnie wieje słaby, ciśnienie z kolei mamy wysokie. Słońce zajdzie o 21.08.

0: Już prawie 9:00. News Melo Radia, Marcin Sikora.
1: Kuba okazała się łatwym przeciwnikiem. Pierwszy mecz w siatkarskiej Lidze Narodów Polacy wygrali w setach 3-0. Kolejne spotkanie biało-czerwoni rozegrają jutro ze Słowenią. Podejrzany o zbrodnie w Kadłubie na Opolszczyźnie był poczytalny. Stwierdzono u niego jednak zaburzenia osobowości i rozwojowe. Chodzi o 17-letniego Łukasza G., który miał popełnić podwójne morderstwo. Młody mężczyzna przyznał się do winy. Kangury uciekły z prywatnej hodowli w Jastrzębiu-Zdroju. Po 2 dniach poszukiwań udało się złapać wszystkie. O szczegółach Szymon Kastelik.
2: Zwierzęta były widziane w różnych częściach miasta. Mieszkańcy publikowali w sieci zdjęcia zwierząt przy drogach, w parkach, a nawet przy domowych ogródkach. To walabie, czyli niewielkie białe kangury, raczej niegroźne.
1: Nagrania i zdjęcia z białymi kangurami możecie jeszcze znaleźć w internecie.
0: A wam udaje się całkiem nieźle dogonić tę środę, a nawet prześcignąć. No to my jeszcze bardziej podkręcamy tempo w Meloradiu i zaczynamy tę godzinę. Jest 9:00. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, hej, siema. Inni gadają, my gramy.

Podkręcamy tempo w Melo Radio w środę od samego rana. Sam środek tygodnia mamy i 9 minut po godzinie 9, a Julia Żugaj to przekazała ostatnio radę dla przyszłych influencerów. W wywiadzie powiedziała, przed jakim błędem chciałaby uchronić przyszłe gwiazdy internetu. Ogłosiła m.in. casting na swoją zastępczynię i zupełnie szczerze, jeżeli chodzi o tę radę, to mówi, że no, trzeba się liczyć z tak zwaną intensywnością działań. Zbyt łatwo można w tym wszystkim się zatracić, a w momencie, gdy ma się zbyt dużo projektów, to ma się zbyt mało czasu. No coś w tym jest, jak to jest odpowiednio w punkt trafiające, co? To w związku z tym, skoro już jest taka pora i już mamy środę, a wy już tyle projektów ogarnęliście, to może jakaś szybka, krótka, fajna przerwa na dobrą kawę, co? My dołożymy energetyczną muzę. Meduza w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo już 10 po 9. Can we

Dua Lipa, Euringa, The Illusion w Melo. Podkręcamy tempo, jest coś, co wzbudza ogromne emocje i wywołuje mega reakcje. Tomorrowland w Boom w Belgii. Nasza ekipa, jaką

0: pojechać na Tomorrowland. Czekamy też na wasze odjechane filmy i fotki. A dlaczego warto to zrobić, to wam Dominika powie.
1: No kurczę, bo spełnia te marzenia. My od zawsze marzyliśmy o tym, żeby pojechać na Tomorrowland. No i w końcu będziemy oglądać to nie przed telewizorem, a na żywo.
0: No i ekstra. Mamy też dla was Tomorrow Pack i pewnie, że ekstra. I ekstra jest też to, że o transport nie musicie się martwić, bo też zapewniamy. No to co? To teraz wasz ruch. Czekamy na wasze zgłoszenia na meloradio.pl. Dołączajcie do naszej ekipy na Tomorrowland.

0: Modelki i Włodarski, lubię cię jak lato, a lato to jest od tego, żeby robić fajne rzeczy i dlatego mamy dla was szybką kasę w Meloradio, żebyście mieli za co. Dzisiaj 10 jest szansa, że szybką kasę będziecie mieli u siebie szybciej niż wypłatę i do wydania te pieniądze są od razu. Marta, jaki masz pomysł? Na co pójdzie szybka kasa od Meloradia?
1: Bardzo bym chciała wybrać się na nocnego tripa, gdzie na pewno na głośnikach by był git z piosenką Win.
0: Też lubimy. No dobra, to jak chcecie szybką kasę, to wbijajcie szybko na meloradio.pl i napiszcie, na co ją wydacie. Jakie macie pomysły? Czekamy!

autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
13: Citroën. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
16: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
17: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: Wieczorami.
0: Idę w Melo.
18: Zabieram Was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla Was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a Wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.

0: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102.9 FM.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu, a już za chwilę coś, czego możecie nie wiedzieć o truskawkach.

Remonty Mek i Sofia. Tak, w Melo Radio podkręcamy tempo. Początek czerwca kojarzy mi się z truskawkami. Wam też? Sezon w pełni. Warto korzystać, bo truskawki to prawdziwa witaminowa bomba. Mają więcej witaminy C niż cytrusy. Do tego dużo fosforu i żelaza. A to wszystko oczywiście wspiera odporność. Ale to nie wszystko. Wiedzieliście, że szypułki truskawek też są bardzo cenne? Większość osób je odcina i wyrzuca, a to duży błąd, zwłaszcza jak jesteście fanami trendu Zero Waste. Szypułki są pełne błonnika, antyoksydantów i kwasów omega. Mega-3. Zabrzmiało ważnie i dobrze. Nadają się idealnie do smoothie. Także wiecie, żadnego dzisiaj odcinania i wyrzucania.

0: Sad Girls, Bibi Rexha, David Guetta. To jest numer, na który możecie głosować, bo to jedna z piosenek prosto z 30 Meloradia. A to prosto z miasta on, cześć Adi, hej.
1: Siemanko, tak, hejka, bardzo mi miło. Fajnie jest, brzydka pogoda, ale ja zadbam o słońce. Będzie fajnie. Mamy kawę jeszcze?
2: Gdzieś mamy. Jest, no.
1: To dobrze,
2: no,
1: bardzo się bardzo przyda. Wam też
0: a
1: zrobić?
0: Jak nie ma, to Daria.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, będzie Sam Felt i Hey Sun w Meloradio. I z tym sztosem słyszymy się punktualnie o 10:00, dlatego serdecznie Was zapraszam. No i mam nadzieję, że humory mimo wszystko dobre.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Gosia, Olek,
2: jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
3: Nie! Bardzo nie cieszymy. Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.

0: To tylko 10 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 4. Sezonowy superhit już w naszej ofercie. Parówki z kolimki drobiowej JBB Bałdyga 140 gramów tylko 3 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jedź na tu Noruland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
0: O reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM. Trafik.
6: W tej regionie wciąż jest dosyć spokojnie na drogach, nie ma dużego ruchu ani nowych utrudnień. Prawie wszędzie powinniście dojechać na czas. Najdłużej na przejazd poczekacie na ulicy Wrocławskiej i Objazdowej przed rondem Garbsen we Wrześni. Chwilę może się też opóźnić przejazd Kościuszki w Słupcy. Termometry w Słupcy już wskazują 19 stopni, będzie jeszcze trochę cieplej. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 22 stopni. Jest pochmurno, możliwe są chwilowe przejaśnienia. Na wieczór synoptycy zapowiadają deszcz. Opadów możemy spodziewać się też jutro. Słońce zajdzie o 21:08.

0: są newsy Meloradia Słupca.
1: Urszula Salamon, zapraszam. Parzące gąsienice pojawiły się w gminie Zagórów. Pasożyty niszczą drzewa i szybko się rozprzestrzeniają. Kontakt z ich włoskami może powodować wysypkę, podrażnienia oczu i dróg oddechowych. Nie należy dotykać gąsienic. Ich usuwanie zlećcie osobom odpowiednio zabezpieczonym. Pora na sport. 21 czerwca w Cieninie Zabornym odbędzie się 11. edycja biegu ulicznego Cienińska Szóstka, mówi dyrektor biegu Hubert Prokop.
2: Tegoroczne hasło przewodnie brzmi: bez barier, bez hejtu, bez podziału.
1: Szczegóły znajdziecie na Facebooku. Na koniec o sukcesie młodych skrzypaczek ze Słupce. Znakomicie zaprezentowały się podczas ogólnopolskiego konkursu Mistrz Miniatury w Poznaniu. Pierwszą nagrodę zdobyła Zuzanna Moskal, a po drugą sięgnęła Matylda Warzych, Laura Łyskawa i Nel Adamczyk. Tymczasem gmina Orchowo dostała spore dofinansowanie. O szczegółach opowiemy za godzinę.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Trwa pat na linii Warszawa-Kijów. Według polskiego premiera Ukraina podjęła starania, żeby załagodzić konflikt po nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, ale zdaniem Donalda Tuska są one wciąż niewystarczające. Polska jest ich największym producentem w Unii Europejskiej. Mowa o narkotykach syntetycznych, tak wynika z unijnego raportu. Jadowity pająk Nosferatu coraz bardziej rozprzestrzenia się w Niemczech. Jak podkreślają eksperci, stał się już tam gatunkiem pospolitym. To między innymi przez ocieplenie klimatu. Nie jest jednak groźny dla człowieka, uspokaja dr Robert Rozwałka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
5: Trochę bólu, trochę swędzenia, niewielka opuchlizna, dość szybko z reguły zanikająca.
4: Pająk od czasu do czasu pojawia się też w Polsce, ale na razie nie zadomowił się u nas na stałe.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Siemanko, 10:00 na zegarach, a ty po tej stronie. Mamy wtorek, trochę pochmurny, wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale spokojnie, ja wam przyniosę dużo słońca w głośnikach. Sam Feld, hey son. No to jedziemy do 14:00.

Anima, Georgie, Beautiful w Melo Radio. 16 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo. No, ja pytam, jak się macie, co robicie i gdzie jesteście? Dajcie znać w formie głosówek na WhatsAppie Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na was i jak zawsze za jakieś ciekawe opowieści będę miał dla was coś z Melomerczu. Co dokładnie? Jeszcze się okaże. Musimy

0: Ale Farben i Boty Tok w Melo Radio, 28 minut po 10. Tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, wysłaliście mi głosówki, ale jako, że nasza koleżanka w redakcji ma urodziny, to nie zdążyłem ich zmontować, a pytanie brzmiało, co robicie, gdzie jesteście i jak się macie. Zaraz ja to zmontuję wszystko i puścimy na antenie Melo Radia. A jeżeli też chcecie dołączyć, to śmiało zapraszam. Wy naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Do dzieła, czekam na fajowe głosówki.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To odjeżdżę do kolegów. Ty się więcej niż właśnie po tańcu w pracy, więc aha, taki obiadek mi się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
9: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bletka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczyk.
10: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą. Po reklamie.
0: Meloradio Słupca na 102,9 FM.

0: Kukę 2115, Francis i taki mały ja. 18 minut do 11, podkręcamy tempo. No właśnie, pytałem przed momentem o to, co u was, co robicie, gdzie jesteście, jak się macie. No i dostałem pakiet genialnych głosówek na WhatsAppa Melo Radia. Kamil, bratku, jak tam?
1: Witam wszystkich, Kamil z tej strony. No ja aktualnie jadę sobie w trasę, bo zostałem wysłany z pracy do jednego miejsca. Słucham sobie Melo Radia cały czas. Także pozdrowienie dla wszystkich, polecam słuchania Melo Radio.
0: Dzięki stary, pozdrosy. Kacha, jak tam?
2: Hejka, ja właśnie jadę 120 km w jedną stronę do przyjaciółki na kawę, bo strasznie za nią też. Nie. I po prostu musimy się zobaczyć i zrobię jej dzień i nie mogę się doczekać. Elo.
0: Weź się tam pozdrów od nas serdecznie. Na wasze głosówki też czekam. Dajcie znać, co u was, gdzie jesteście i co robicie. Hej,

0: Moonlight for the Alabama w Melo Radio 10 minut do godziny 11. Marcin,
1: no?
0: Pytam ci, słuchaczy, co robią, gdzie są, jak się mają. Czy chcesz dowiedzieć się, co u Pauliny?
1: Pewnie, że tak.
2: No hej, witam w środę. Właśnie drilluję 2 kilo czereśni, bo wymyśliłam sobie, że będę robić frużelinę. Pozdrawiam.
0: Nice.
1: O ja, to bogatych słuchaczy mamy, bo nie dość, że kupiła czereśnie, to jeszcze 2 kilo.
0: To prawda. A ty co masz w newsach, bratku?
1: A to, że właśnie owoce i warzywa są już powoli trochę tańsze.
0: O. A już o 11 zagramy. A to mu taki truskawek zjadł. Felix Jen Kaskada. Tak się nazywa też ta piosenka. Przy okazji frużelina, bardzo dobry pomysł. Najfajniej to pasuje do ciach. To tak polecam serdecznie. Już nie mówiąc o tym, że można takie białkowe zrobić fajne rzeczy, naprawdę.
1: Om nom nom.
0: Dokładnie, dziękuję bardzo. Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102.9 FM. Feeling blue without you.

0: o główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Intermarché w Słupcy poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa Zagórowska. 28,99 za kilogram. Intermarché w Słupcy zaprasza.
5: Chcesz zdobyć prawo jazdy kategorii C lub kategorii C plus E? Postaw na turbo. Egzamin na ciągniku siodłowym, takim samym jak w konińskim Wordzie. Wybierz turbo i zdaj egzamin na identycznym sprzęcie. Turbo Konin Poznańska 47. Dzwoń 500 076 890.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: Po reklamie. Autopromocja. Wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102.9 FM. Pogoda.
1: Termometry w Słupce już wskazują 20 stopni. Po południu temperatura wzrośnie do 22. Przez cały dzień ma być pochmurno, możliwe są chwilowe przejaśnienia. Na wieczór synoptycy zapowiadają deszcz. Opadów możemy spodziewać się także jutro. Aktualnie ciśnienie jest wysokie, takie będzie aż do wieczora. Wiatr wieje słaby.
0: Są newsy Melo Radia Słupca.
1: Urszula Salamon, zapraszam. Policja ostrzega przed oszustwami na pracownika banku. Mieszkaniec gminy Słupca stracił w ten sposób 40 tysięcy złotych, mówi nasz reporter Tomasz Barylski.
2: Mężczyzna, wierząc, że rozmawia telefonicznie z przedstawicielem banku, wykonywał jego polecenia i w efekcie utracił swoje oszczędności.
1: Policja przypomina, że prawdziwi pracownicy banków nigdy nie proszą klientów o przelewanie pieniędzy na tak zwane konta techniczne. A teraz dobre wiadomości. Gmina Orchowo otrzyma 200 tysięcy złotych w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Dzięki dofinansowaniu odnowiona zostanie część zabytkowego parku w Różannie. Powstaną tam nowe nasadzenia i miejsce do wypoczynku. Z kolei w Powidzu odbędzie się spotkanie profilaktyczne Używki to nie dla mnie. Uczestnicy dowiedzą się, jak wpływają na organizm i dlaczego warto ich unikać. Początek wydarzenia w sobotę o 15 na Zielonym Dziedzińcu Kultury. Uważajcie na parzące gąsienice. O szczegółach opowiemy za godzinę.
3: Minuta do 11. Newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
4: Irańskie MSZ wezwało kraje Zatoki Perskiej do powstrzymania amerykańskich ataków. Według Iranu mają do tego prawny i moralny obowiązek. Lato coraz bliżej, a w pogodzie temperatury dziś wczesnowiosenne. Rano w Pile w Wielkopolsce było tylko 7 stopni. To efekt przejścia przez Polskę kolejnego frontu burzowego. Coraz tańsze są w Polsce owoce i warzywa i do tego coraz więcej jest właśnie tych polskich. Powoli w dół idą ceny fasolki, szparagowej, ogórków i pomidorów. Coraz tańsze są też ziemniaki.
5: Kupiłam świeże ziemniaczki, szparagi.
6: A na truskawki pani nie patrzyła?
5: Truskawki patrzę tylko, ale mam uczulenie.
4: A truskawki można dostać już za około 10 zł za kilogram.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: 11 na zegarach, Siemka, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. No i też będziemy sprawdzać, co u was, jak się macie, gdzie jesteście i co robicie. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Czekam na głosówki.

0: Topic, Becky G i Sorry Papi w Meloradiu. 14 minut po 11. Sprawdzam, co u was, gdzie jesteście, jak się macie. No i dajecie znać na WhatsAppie Meloradia. Tomek.
1: Halo, halo. Siema, siema. Pozdrawiam całą ekipę. Mogę się chwalić, gdzie jestem. To fajne miasto wojewódzkie na literę O. Natomiast wyszedłem z fajnego basenu, popływane ponad 1000 metrów i udaję się na mały masażyk w ramach rehabilitacji kręgosłupa.
0: No i sztosik, Magda.
2: Cześć, jestem na działce i wyrywam chwasty. Pozdrawiam serdecznie z Mrągowa.
0: Ja też na mieście muszę paru chwastów załatwić. Hej!

0: I Ben, i Hello w Meloradio. Podkręcamy tempo i cały czas sprawdzamy na WhatsAppie Meloradia, co tam u was i jak się macie. Patka nagrała głosówkę. Siemka.
1: Hejka wszystkim, właśnie się rozgrzewam przy Meloradiu i lecę biegać. Trzymajcie kciuki, żebym przebiegła te 10 kilometrów, które planuję. Hejka.
0: Siemano, na pewno wszystko się uda, ale Patka, my już jesteśmy z ciebie dumni za to, że próbujesz. Naprawdę wielki szacun i wielki props. A wy co robicie i gdzie jesteście, co u was? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na głosówki, a nasz WhatsApp na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Autopromocja. Sunrise.

0: spali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania, przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin, Spółdzielców 15.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
9: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
10: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Jedziemy!
12: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: Kupi od sklepu. Biedronka.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: O reklamie. Autopromocja.
5: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. Soboty i niedziele od 10. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
4: Autopromocja. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

Neuro, Chris Brownlee, 5 more hours of Melo. 18 minut do godziny 12, chillujemy. Niektórzy pracują ciężko, ale to też można zamienić w odrobinę relaksu, a może na jakieś takie ultra fajne przeżycie. No i my możemy wam to zagwarantować, bo śmigacie na Tomorrowland z Meloradiem i jeżeli tylko chcecie coś turbo zmienić w swoim życiu i przeżyć coś niezwykłego, to już teraz wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam napiszcie, z kim i dlaczego chcecie się wybrać. Dajcie wspólną imprezową fotę albo jakieś nagranie wideo, jak imprezujecie. No i potem się do was odezwiemy. No i widzimy się w Belgii, a dojeżdżamy też razem, jakby coś, bo macie dojazd z Afriko. Po prostu się zgłoście, warto, serio.

0: próbowałem powtórzyć te słowa, ale chyba mi się nie uda. Jugel, Moving to the Sands, Melo Radio. Z Jugelem widzimy się na Sunrise Festival. Wy też możecie tam być po 18:00, zgarnijcie bilety. 10 minut do godziny 12:00. Mike, co u ciebie?
1: Siema, tutaj Mike i Konrad. Konrad, przywitaj się.
2: Siema.
1: Jesteśmy tutaj na rusztowaniu, malujemy domek i słuchamy sobie dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-
2: podcastów.
0: Nice.
3: A już o 12 zagramy.
0: Ileni, Melly Goulding i Don't Want Your Love, Melo. Na wasze głosówki też czekamy. Co u was, gdzie jesteście, co robicie? WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Nagrywajcie, a ja to zagram.

0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Gell.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata. W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bletka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.

0: Nad Słupcą jest dużo chmur. Według synoptyków wieczorem możliwe są opady. Deszczu spodziewajcie się także w czwartek. Termometry obecnie wskazują 11 stopni. Temperatura jeszcze trochę wzrośnie, maksymalnie do 22. Ciśnienie jest wysokie i takie utrzyma się do końca dnia. Słońce zajdzie w Słupce o 21:08.
1: To są newsy Meloradia Słupca.
0: Urszula Salamon, zapraszam. Uważajcie na gąsienice kuprówki. Pojawiły się w gminie Zagórów, pasożyty niszczą drzewa. Włoski tych owadów zawierają toksyny, które mogą powodować silne reakcje alergiczne, tłumaczy Bartosz Siwak z nadleśnictwa Kaczory.
2: Niebranie na ręce tych owadów, niezbliżanie się do nich, zamykanie okien jak najbardziej wskazane.
0: Jedynym sposobem walki z larwami motyli są opryski. Przenosimy się do Orchowa. Gmina otrzyma 200 tysięcy złotych w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Dzięki dofinansowaniu odnowiona zostanie część zabytkowego parku w Różannie. Z kolei w Osówcu powstanie nowa strefa rekreacji z boiskiem do siatkówki plażowej i mini boiskiem do koszykówki. Na koniec sport. 21 czerwca w Cieninie Zabornym odbędzie się 11. bieg uliczny Cienińska Szóstka. Tegorocznej edycji towarzyszy hasło Bez barier, bez hejtu. Zapisy na wydarzenie już trwają. Szczegóły znajdziecie na Facebooku.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
4: Budowa mostów to nie jest prosta sprawa. Według Najwyższej Izby Kontroli nie radzą sobie z tym zarówno samorządy, jak i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Są błędy w dokumentacji i także w trakcie budowy. NIK Bartłomiej Pograniczny.
5: Na przykład niewykonywanie badań warstw konstrukcyjnych nawierzchni, badań zbrojenia czy fundamentów i podpór.
4: NIK wystąpił do Instytutu Badawczego Drugi Mostów o wydanie poradnika, jak budować dobrze. Banki muszą uprościć procedury, tak twierdzi z kolei Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi o obejmowanie spadku po klientach banku. Młodzi Kanadyjczycy coraz chętniej grają w piłkę nożną. Z badań wynika, że wybierają ją częściej niż hokeja. Jedną z przyczyn są koszty. Według raportów gra w piłkę jest kilka razy tańsza.
3: Ale akurat tego im zazdroszczę, że oni sobie w tego hokeja tak cinają. Mi to się zawsze marzyło, żeby zagrać tak prawdziwie w hokeja.
4: Słuchaj, całe życie przed tobą.
3: Podobno tak, no zobaczymy, może kiedyś się uda. Illenium, Don't Want Your Love, to już teraz. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Bauza i Magnetic w Melo. Podkręcamy tempo, 16 minut po 12. Dobrze, że jesteście. Piotrunia, co u ciebie słychać? Jak się masz? Co porabiasz?
1: Dzień jak co dzień. Rzeźbimy kilometry, około 200 kilometrów trasy. Przede mną jestem taksówkarzem, także trzeba odbębnić swoje i ludzi bezpiecznie podowozić. Pozdrówki.
0: Pozdrosy szerokości i dzięki za info. Czekam też na was. Koniecznie dajcie znać, co robicie, co u was, gdzie jesteście, jak się macie. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Hey!

0: Top Dogs, Fezzo, Zarki, How Does It Feel w Meloradio. Podkręcamy tempo i ja cały czas sprawdzam, co u was. Piotrek i Dawid, pany.
1: No to skoro mówicie, żebyśmy nagrali, to nagrywamy. Jesteśmy na magazynie, ciężko pracujemy, niestety, ale pomimo tego wszystkiego słuchamy Meloradia i jakaś ta atmosfera robi się bardziej słoneczna. I chcieliśmy wam życzyć dużo pogody, ducha, uśmiechu, dobrego dnia. Pozdrawiamy Piotrek i...
2: Dawid.
1: Piotrek i Dawid. Siema.
0: Siema, pozdro ziemale. Wszystkiego dobrego dla was i czekam też na kolejne głosówki. WhatsApp Meloradia, meloradio.pl, a w tej godzinie kaskada Every Time We Touch.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo. Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkód.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Castorama.
8: Teoria.
7: I praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: tylko było takie miejsce, gdzie będzie można spotkać Armina van Buurena, posłuchać jego muzyki i cieszyć się tym z tysiącami ludzi z całego świata.
1: Chyba jest takie miejsce.
0: Naprawdę?
1: No.
0: Co ty gadasz?
1: No. To będzie boom w Belgii. Wiesz, co tam się odbędzie?
0: Człowiek? Nie mam pojęcia, człowieku, stary.
1: Będzie Tomorrowland.
0: Naprawdę? No. Ty, a ja słyszałem, że słuchacze Meloradia jadą na Tomorrowland i to za chwilę wszystko będzie się działo.
1: Tak, tak. No Dominika i Szymon już na przykład wiedzą, że jadą. Wczoraj ekstra. Się o tym dowiedzieli. A dzisiaj kto wie? Może też ktoś się dowie?
0: No byłoby ekstra. Jeżeli chcecie pomóc swojemu szczęściu i wybrać się na tegoroczny Tomorrowland razem z Meloradiem, to tak. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wrzucacie, najpierw piszecie, z kim chcielibyście pojechać, dlaczego ta osoba, wrzucacie fajną fotę albo jakiś fajny filmik, jak imprezujecie. No i potem my odzwaniamy. I dojazd za Friko. Będzie integracja.

0: Anyma, Lisa i Bad Angel w Melo Radio, 8 minut do 13. Zbuntowany Anioł 2.0. Ula Harciarek ze mną w studiu, siema.
1: Cześć, nie zbuntowany Anioł.
0: Nie jesteś, nie?
1: Nie, nie. Dobra, poważnie. No. O cenach maksymalnych paliw będzie.
0: Mam płakać, czy...
1: Nie. I chińskie samochody.
0: O, proszę bardzo.
2: A już o 13 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love. Ta nuta punktualnie o 13, kiedy inni będą gadać.
2: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Filet z piersi z kurczaka w super cenie 19,99 zł za kilogram od środy do niedzieli. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 9,99 zł za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do Twojego marketu.
7: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na

0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Disney Plus.
3: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
4: Mam propozycję.
5: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.

0: Kierowca. Słuchaj na 102.9 FM.
1: Minuta do 13.00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: Jutro ceny maksymalne paliw będą o kilka groszy niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,92, benzyny 98 6,56, a diesla 6,43. Chińczycy zaostrzają wojnę cenową na polskim rynku samochodowym. Pisze o tym Puls Biznesu. Chiński model jest średnio o 25 tysięcy złotych tańszy od zachodniego lub azjatyckiego odpowiednika. No to jeszcze sprawdzimy, co wrzucamy na grilla. Polacy najchętniej kurczaka i kiełbasę. I to się właściwie nie zmienia od lat, ale zmienia się to, czym popijamy. Gus i Krzysztof Jedlak.
3: Spada produkcja napojów słodzonych i aromatyzowanych. Spada też produkcja piwa, wódki, win owocowych.
2: Za to wzrosła produkcja wód mineralnych i piwa bezalkoholowego.
1: Na zegarach punktualnie 13. Siemanko, ja jestem Adi i też bym takiego grilla chętnie przamał. Najlepiej w dobrej ekipie. A wy co robicie, gdzie jesteście? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Najlepiej teraz.

0: Military Talk to You w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, 16 minut po 13. Mamy środę, mały piątek, a ja pytam, co u was? What's up Melo Radia, Wojtek, Zbyszek i Roman, panie, jak tam?
1: Mamy sobie zimę śmieciareczką i skutecznie blokujemy ruch na mieście. Pozdrawiamy Wojtek, Zbyszek i Roman.
0: Wszystkiego dobrego, chłopaki. Adi?
2: No, siemanko, siemanko. A ja was serdecznie pozdrawiam z deszczowego Śląska. Właśnie jadę w stronę Wadowic, deszczyku, ale słucham sobie Meloradia. No i wam powiem, że jak słucham Meloradia, to nawet mi ten deszcz nie przeszkadza, bo czuję się, jakby było słonecznie.
0: No i o to chodzi, stary. Wszystkiego dobrego. Na was też czekam. WhatsApp Meloradia znajdziecie na meloradio.pl. Hey.

modelki, wodarski, lubię cię jak lato w Melo. 28 minut po 13 podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze znajdę dla was miejsce na to, żebyście poczuli się no niemalże jak w Hiszpanii. Będzie Jacksomi, Agatino Romero, La Falla Cara i Pedro. Ale oprócz tego Magic System i Magic in the Air, czyli odrobina magii.

0: Reklama.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdży, zabłoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
12: Galeria Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska zaprasza do Węglewa koło Konina. Znajdziesz tu suszone drewno konstrukcyjne, elewacje, podbitki, tarasy, lamele i materiały do saun. U nas pomalujesz maszynowo elewację lub podbitkę w dowolnym kolorze. A jeśli twój projekt wymaga zabezpieczenia przeciwogniowego NRO, jesteśmy przygotowani. Wszystko wykonujemy zgodnie z przepisami i pełną dokumentacją do odbioru i certyfikatem. Odwiedź Galerię Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska. Węglew, ulica Bukowa 13, www.pójdukoda.pl.
13: Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania, przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin, Spółdzielców 15.
0: O reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

Jack Somia, Gotino Romero, Rafaella Cara i Pedro. Tak, podkręcamy tempo. 18 minut do 14, wy też możecie podkręcić tempo i mieć wspomnienie przepiękne, przecudne, no bo zabieramy was na Tomorrowland. Słuchajcie, jeżeli chcecie przeżyć coś niesamowitego i usłyszeć tych wszystkich producentów i zobaczyć ich na własne oczy, to nic nie stoi na przeszkodzie. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam napiszcie, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na Tomorrowland z Meloradiem. Dajcie wspólną fotę, jak imprezujecie, albo jakiś filmik, jak macie dobre melo, a my potem do was to dodzwonimy. I to, co mega ważne, dojazd macie za darmo. Mohe.

0: Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. W studiu Meloradia nie ma smutnych dziewczyn.
1: Jesteś pewien? Iga, jesteś dzisiaj smutna?
2: Ja jestem mega zadowolona z życia, naprawdę. Miałam wczoraj wspaniałą noc.
1: To miałeś rację.
0: Mikołaja, ty jesteś smutna?
1: Ja ci dam.
0: Dobra, żarcik.
2: Nikolina.
0: Nie, Mikołajowa. Nie.
1: Nie, to by była moja żona wtedy.
0: Bez kitu.
2: Mikołajówna.
3: A już o 14 zagramy
1: Galaxy, Kungs i Theophilus London.
0: Czego wam popaski życzyć?
1: Uśmiechu, słońca.
0: O, dobra, wszystkiego życzę, cały zestaw. Dzięki, popasie.

0: Reklama.
1: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Kotlet drobiowy panierowany 3,99 za 100 gramów i surówka z marchewki 1,69 zł za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
3: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów centrum.
4: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
9: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.

0: 500 gramów. 26,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Celuj w gorące oferty. Biedronka.
1: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
2: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Dobry news na wakacje. Koleje Śląskie przywrócą swoją najdłuższą sezonową trasę z Częstochowy do Zakopanego, start 27 czerwca. Z kolei krakowska komunikacja miejska jest wśród najlepszych w Polsce. Tak wynika z raportu Jak dojadę. Kraków wypada najlepiej, m.in. w kategorii czas oczekiwania na odjazd, mówi Maciej Piotrowski z Zarządu Transportu Publicznego.
5: Jeśli pasażerowi ucieknie dany tramwaj, trójka, 24, 170, to na następny średnio czeka 13 minut.
4: Twórcy raportu przeanalizowali 26 milionów wyszukiwań. Na koniec Japonia. Po 4 dniach obławy schwytano 100-kilogramowego niedźwiedzia. Wielokrotnie był widziany na terenach zabudowanych.
2: Musiał być najedzony.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: A co ty dzisiaj jadłaś na śniadanie? Bo takie dziwne dźwięki było słychać w czasie serwisu.
2: To był mikrofon.
3: Dobra.

0: Big Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Big Fight.
1: Witajcie, kochani, dzisiaj środa.
2: Tak jest, dzień przyjemności.
1: Dzień przyjemności, dlatego zajrzymy do Julii Wieniawy.
2: No tak, czyli będzie nocowanka jednak, bo ktoś wygrał, ale nie wiadomo kto.
1: Znaczy, nie ma tej nocowanki finalnie, w ogóle.
2: Skandal.
1: Skandal, ale Julia Wieniawa ma niesamowite wymagania, jeśli chodzi o swoje umowy.
2: No to sprawdzimy, co tam sobie każe zapisywać.
1: Iga Mikołaj, siemanko. Freak Fight. To serio był mikrofon, no po prostu był tak powyginany dziwnie.
2: Przynajmniej znacie teraz nową wymówkę. Nie, to tylko mikrofon, nie? Ale jesteśmy na dworze.
1: Galaxy Kungs. Tak wchodzimy w godzinę 14.

0: Swedish House Mafia, John Martin w Melo Radio. Mikołaj, wyobraź sobie, że idziesz gdzieś do pracy i stawiasz takie warunki, że ty nie wcześniej niż 12.
1: O, znaczy... Gdybym mógł, to bym postawił taki warunek.
0: Julia Fieniawa już może to robić. W swoich umowach zawsze ma taki zapis, że ona od 8 do 12 potrzebuje czasu dla siebie, poranki dla siebie.
1: Okej, okay. To znaczy, no szczerze mówiąc, gdybyśmy mieli taką możliwość, to chyba każdy z nas by chciał sobie zarezerwować jakąś porę dnia tylko dla siebie.
0: Mhm. No dobrze, masz rację, ale ludziom się to nie podoba, że jak ona śmie, bo Polacy
1: no
0: to
1: tak.
0: Pracują.
1: No przecież, najlepiej to od świtu do nocy robić.
0: Oczywiście,
1: prawda.
0: Ale dzięki temu jesteśmy pierwsi w rankingu najbardziej przepracowanych ludzi na świecie.
1: No i fajnie.

0: Niech się kręci Filipek. Nel, Sermich. Przeglądałam sobie wczoraj internet i natrafiłam na dosyć przykre nagranie, w którym Krzysztof Stanowski, znany z kanału Zero, obraża kobietę.
1: Tak, jest to całkiem mocna drama, wszędzie chyba teraz o niej słychać. No nie bez powodu, ponieważ Krzysztof Stanowski rzucił takie teksty, że szczerze, jakby nie robił w internecie, to by się pewnie nim pewne organy zainteresowały.
0: Dokładnie, te teksty były na temat urzędniczki skarbówki, która nałożyła karę 2,5 tysiąca złotych mandatu na gdańską restaurację za odprowadzanie 8 zamiast 23% VAT od pizzy z krewetkami.
1: Tak, bo krewetki to jest towar luksusowy i tam inaczej jest ze stawką VAT-u.
0: Posłuchajmy pana Stanowskiego.
2: Ty babo głupia, wredna, babsko obrzydliwe. Mandat 2,5 tysiąca złotych. Przecież ciebie to powinni... Kurczę, wiesz co, grzeczny bądź. Powinni się trzymać na rynku, rozebrano do naga, przypięto do jakiegoś słupa.
1: Widzisz, pan Mazurek, obyty w radiu, postanował się tonować swojego kolegę, bo wiedział, czym to może grozić. No ale nie udało się i teraz jest wezwanie do prokuratury z Rumienia Skarbówki.
0: Ja jestem ciekawa, czy gdyby tą urzędniczką był urzędnik, to też by miał takie fantazje?

0: fenomenalne. Na żywo będzie do usłyszenia na Sunrise Festival w Kołobrzegu, bo James Hype tam wystąpi, a bilety zgarniecie słuchając Meloradia.
1: Dokładnie. Bilety za darmo są do wzięcia, ale niestety dużo pieniędzy liczą sobie na przykład w Nieporęcie za Lemoniadę. Jest
0: bardzo
1: nowy
0: dużo?
1: Paragon grozy. No bardzo dużo. I to tak o wiele za dużo.
0: Porozmawiamy o paragonach grozy.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Kaufland jest! Już cztery kategorie z laurem klienta. Od czwartku Polska

0: 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

0: Mikołaj, wstydź się tak śpiewać tę piosenkę.
1: Dlaczego? Tak śpiewają, no. Młody sam wie, normalnie.
0: A my teraz przenosimy się do miejscowości Nieporęcie.
1: Nieporęt.
0: Nieporęt. Chciałam to powiedzieć, nie mam pojęcia, dlaczego tak to odmieniłam.
1: To taka miejscowość pod Warszawą, Iga. No ale nieważne, gdzie to jest. Ważne, że tam jest droga lemoniada. Ktoś poszedł do knajpy i dostał za karafkę lemoniady rachunek 72 zł.
0: Moim zdaniem to jest okej cena, tak? No cytryna, woda, te sprawy.
1: Tak, tak. Znaczy, no jest takie powiedzenie, nie? Że jak życie daje ci cytryny, to rób lemoniadę, ale chyba bez przesady, nie?
0: Oj tam, bo you turn with Aleksienka Skada. Nieporęt? Zapamiętam.

0: Mello Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: A to nowość, Fuka i Rifka, Enklawa chce więcej. Ja to bym chciała więcej słońca, wiesz, Mikołaj?
1: Przydałoby się dzisiaj, chociaż tak nie jest źle.
0: To prawda.
2: No właśnie, a w newsach powiem, czy to słońce będzie, czy niekoniecznie.
3: A już o 15 zagramy!
1: Just the way you are, Milky, David Guetta.
0: My lubimy wam tak grać, dlatego zagramy ten numer punktualnie o 15.
4: One day, this nation will rise up, live out the meaning of its creed.

0: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
3: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą. Po reklamie.
5: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
6: Ula Harczarek on the mic.
7: Zaczynamy od alertu synoptyków. IMGW ostrzega przed silnym deszczem i burzami, m.in. w województwie warmińsko-mazurskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Uważajcie na kleszcze. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez te pajęczaki, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych.
8: Nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rokrocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
7: Główny inspektorat sanitarny przypomina, że najskuteczniejszą metodą zapobiegania kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepienie. A jeśli szukacie pracy, to mam dobrego newsa. Co trzecia firma chce zatrudniać nowych pracowników, wynika z badania Manpower Group. Od lipca szanse na znalezienie pracy będą największe na północy kraju.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Jest godzina 15, słuchacie Freak Fightu, a to wszystko przez te telefony.
5: No właśnie, ja się z tym zgadzam, ale czy taka jest prawda? Sprawdzimy to.
6: Iga Mikołaj, siemanko.

0: Smolasty. Doda, nie żałuję. Ciekawe, czy Smolasty jest na jej czarnej liście.
1: A, no właśnie.
0: A jest, przecież była drama z nim.
1: To kto nie jest na tej czarnej liście? To jest
0: dramy
1: pytanie.
0: Nie miała. Masakra. No, królowa jest tylko jedna, a my nie mamy dobrych wiadomości, mianowicie przez telefony komórkowe nie ma dzieci. Mhm.
1: W 2007 roku Steve Jobs wyszedł na scenę i zmienił świat urządzeń mobilnych i co ciekawe, ktoś sprawdził, że jak tylko pojawił się ten telefon,
0: tak,
1: to zaczęły spadać urodzenia w Stanach Zjednoczonych. Postanowili sprawdzić, czy to taki przypadek, czy to tak się dzieje normalnie i generalnie, gdy smartfony stają się powszechnie dostępne, tempo spadku urodzeń wśród nastolatków przyspiesza.
0: To niedobrze.
1: To niedobrze.
0: Tragedia.
1: No widzisz, gdy były telefony z klapką, to trzaskało się nie tylko słuchawką.
0: Dive into me. Halo.

0: 17 po 15 в Мелорадио. Шитка каса от Мелорадио. Jak ja lubię ten dźwięk, bo to oznacza, że ktoś się bardzo uśmiechnie i będzie zadowolony i dostanie pieniądze. 200 zł leży na stole, wystarczy odebrać od nas telefon. Mamy nadzieję, że Justa to zrobi.
1: Już to zrobiła nawet. Halo?
2: Halo, halo?
0: Justa, siemanko, Iga Mikołaj, Meloradio.
2: O, cześć, witam.
0: Byłaś na naszej stronie, meloradio.pl.
2: Tak.
0: I potrzebujesz pieniędzy.
2: Potrzebuję.
0: Czemu?
2: Ponieważ mój chłopak chce wynająć dom, a żeby go posprzątać, będzie musiał wziąć L4. Chcemy tego uniknąć i chciałbym przeznaczyć tą kasę na pomoc sprzątającą.
1: Znaczy tak, no ktoś złośliwy mógłby zapytać Justyna, dlaczego ty nie posprzątasz w takim razie, skoro chłop musi specjalnie L4 wziąć, ale z drugiej strony, wiesz co, powiem tak, ja bym zrobił dokładnie to samo na twoim miejscu.
2: No właśnie.
0: Justa, ty nas przekonałaś. Ja w ogóle bardzo nie lubię sprzątać.
1: A ten dźwięk oznacza, że możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
2: O, super, super, jestem bardzo zadowolona. Cieszę się, że coś zgrałam w końcu.
0: A potem wbijemy do was, Justyna, i zrobimy test białej rękawiczki. Szybka kasa od Meloradia.

0: To jest mój faworyt, I Can Wait w Meloradiu Bob Sinclair, tak podkręcamy tempo. A jeszcze w tej godzinie zabieram was na wycieczkę do Niemiec.
1: Jak tam sąsiedzie? Jak tam gospodarka? Zmalał? Urósł?
0: Sprawdzimy to. Nie odchodźcie od głośników.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Living. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra. Dwa dodatkowe gratis. Cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia. A zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
3: Galeria Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska zaprasza do Węglewa koło Konina. Znajdziesz tu suszone drewno konstrukcyjne, elewacje, podbitki, tarasy, lamele i materiały do saun. U nas pomalujesz maszynowo elewację lub podbitkę w dowolnym kolorze. A jeśli twój projekt wymaga zabezpieczenia przeciwogniowego NRO, jesteśmy przygotowani. Wszystko wykonujemy zgodnie z przepisami i pełną dokumentacją do odbioru i certyfikacji. Odwiedź Galerię Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska. Węglew, ulica Bukowa 13, www.pójdukoda.pl.
4: Po reklamie.

0: Red Light w Melo Radio, a teraz możliwe, że pożałuję tego, co powiem, ale przenosimy się z Mikołajem do Niemiec.
1: No, u sąsiada nie dzieje się najlepiej, prawda? Mają problem z migracją i to nie tyle z przypływem, co z odpływem.
0: Ludzie nie chcą tam po prostu mieszkać, masowo się wyprowadzają, powody są różne.
1: Różne są powody i z tych różnych powodów w ostatnim roku prawie 300 tysięcy niemieckich obywateli wyjechało z Niemiec, najczęściej do Austrii, do Szwajcarii i do USA.
0: Szukają pieniędzy,
1: tak,
0: rozumiem.
1: Tak, tak. No, zapraszamy do Warszawy, nie? Zmywaki już czekają. Tylko nie kradnijcie nam samochodów.
0: Win, to jest dobry kawałek do auta. Tak pragnę zauważyć.
1: How the turntables.
0: Gips w Meloradiu.

0: Favor, Fisher, Tones and I. Wow, Mikołaj, a zrób tak jeszcze.
1: Kiedyś będę wielkim beatboxerem.
0: Nie mogę się doczekać. A chciałbyś jeździć na motorze na przykład?
1: Myślałem o tym, tak, odkąd mój kolega, przyjaciel Adrian Nowak zaczął być motoświrem.
2: No właśnie, no to będę miała newsa dla motocyklistów.
3: A już o 16 zagramy.
1: Karolina napisała, że brzmiało jak pierdzenie.
0: Widzę, że motyw przewodni naszego programu. Bardzo dobrze. A ten numer zagramy wam punktualnie o 16.

0: wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: I to tylko 10 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 4. Sezonowy superhit już w naszej ofercie. Parówki z kolimki drobiowe JBB Bałdyga 140 gramów tylko 3 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie 2. Twój market zawsze po drodze.
1: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David G.

0: pewno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Prawo jazdy? Zrób to na luzie, ale na serio. Szkoła jazdy Turbo. 35 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych kursantów, elastyczne godziny jazd, wszystkie kategorie, kursy kwalifikacyjne i ADR-y w pakietach taniej. Postaw na turbo. Dzwoń 500 076 890.
0: Po reklamie.

0: słuchaj na 102.9 FM. Co jest grane w Słupcy?
1: Urszula Salamon. Zaczynamy od sportowego zaproszenia. 5 lipca na dzikiej plaży w Powidzu odbędzie się amatorski maraton pływacki. Udział w nim może wziąć młodzież od 14 roku życia oraz dorośli. Zapisywać będzie się można w dniu zawodów od godziny 9.30. Pozostajemy w Powidzu. 11 lipca wystąpi tam zespół Łzy. Z pewnością usłyszycie dobrze znane piosenki, takie jak Agnieszka czy Narcyz. Występ uświetni Dni Powidza. A w piątek warto wybrać się do kina. W Sokolni zobaczycie najnowszy film Stevena Spielberga Dzień Objawienia. W głównej roli Emily Blunt. Prezenterka pogody wywołuje panikę po tym, jak w czasie transmisji na żywo zaczyna mówić w tajemniczym, obcym języku. Seans w piątek o 19 w kinie Sokolnia w Słupcy.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Szef MSWiA obroniony. Sejm odrzucił wniosek PiS o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego. Opozycja zarzucała mu m.in. niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych. Uwaga motocykliści, policja coraz częściej karze tych, którzy jeżdżą na jednym kole. Taki przypadek odnotowano na przykład w Szczecinie, mówi Nikola Podzińska ze szczecińskiej policji.
5: W związku z naruszeniem przepisów ruchu drogowego funkcjonariusze zatrzymali kierującemu prawo jazdy, a sprawa zostanie skierowana do sądu.
4: A mandat w takim przypadku może wynieść nawet 2,5 tysiąca złotych. No i jeszcze słynny polski serial Rancho będzie kontynuowany i ma mieć tytuł Zemsta Wiedźm. A przed kamerę wrócą m.in. Ilona Ostrowska, Cezary Żak i Artur Barciś.
2: Jeżeli uważacie, że nie zasługujecie na swoją pracę, bo nie macie umiejętności, to nic bardziej mylnego.
3: Wow, ale jak pięknie powiedziane. Aż nie wiedziałem, o co chodzi, ale już sobie przypomniały.
2: O tym pogadamy w tej godzinie. Iga Mikołaj, siemanko, słuchacie Freak Fightu. Dracula, tak zaczynamy.

0: Michel Schulte, Rehab, Waterfall, Melo Radio, a ja teraz muszę zmienić nam klimat. Delikatnie. Okay. Oh. Słuchajcie, grałam w tę grę. Umiem latać różnymi samolotami. Wydaje
1: no
0: mi się,
1: pakuj się
0: że...
1: i do Kanady.
0: Dokładnie, mogę być pilotem. No. Na luzie.
1: 17 lat. Chłop w Kanadzie latał jako pilot bez wymaganej licencji. I skapnęli się dopiero jak przeszedł na emeryturę.
0: Wow. No.
1: Ale szczerze, no jak przez 17 lat latał i nigdy się nie rozbił, to po co mu ta licencja?
0: W sumie racja. No. Nie, masz rację. Uważam, że jest to zupełnie zbędne.
1: Ale nie próbujcie tego robić.
0: Nie, to, że namawiamy. Nie, my mówimy, prostu, czego nie robić.
1: Po prostu no szacun, tak, że tak. Się nie rozbił właśnie.

0: Duży oczysmolasty Trips. Przyszła do nas wiadomość na WhatsAppie Meloradia. Możecie korzystać z niego zawsze i wszędzie.
1: Jakaż to wiadomość?
0: Ja chciałem powiedzieć, że mi Trips też nie odpisał.
1: O!
0: Klub się powiększa.
1: Brzydko.
0: I co teraz?
1: No nic, no będziemy musieli go, wiesz, znaleźć i porozmawiać z nim po swojemu.
0: To jest obietnica, groźba?
1: Interpretacja dowolna.
0: Pół litra dla każdego.
1: Jej, wreszcie! I to za darmo.
0: Wody, pół litra,
1: no tak,
0: wody.
1: Tak, tak, woda z kranu ma być w restauracjach właśnie za darmo dla każdego klienta. To jest ta taka rzecz, która często dziwi Amerykanów, jak przyjeżdżają do Europy podobno właśnie, że tutaj za wodę trzeba płacić w knajpach.
0: No, to prawda. I teraz dostaniecie wodę, ale oczywiście z kranu.
1: No, ale z kranu to przecież nawet sam pan prezydent Warszawy pije, prawda?
0: Sprawdźmy to.
2: Proszę państwa... Przyjęło się.
0: Czyli dobra woda.
1: No pewnie, no przyjęło się.
0: Save my love, Kygo Khalid Griffin.

0: How does it feel? Dub Dogs, Fezo, Zar. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio. A znasz to uczucie, jak wychodzisz z domu i nagle przypomnisz sobie, że zapomniałaś zamknąć drzwi?
1: Znam, doskonale, niestety.
0: To wyobraź sobie, że jesteś przedszkolanką i sobie przypominasz nagle po pięciogodzinnej

0: wycieczce, że zapomniałaś zabrać jedno dziecko z przedszkola.
1: Ojej, i teraz jakieś konsekwencje będą?
0: Będą 10 tysięcy złotych kary i 5 lat zakazu wykonywania
1: zawodu. Słuchaj, lepiej, że przedszkolanka o niej zapomniała niż jej własna matka.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Jedziemy!
7: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas!
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
14: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
15: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
17: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: O reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

0: Moziman. A ten pan wystąpi na Tomorrowland w Belgii, w miejscowości Boom.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: Słuchajcie, przebieram już nóżkami, przebieram rączkami, bo wysyłamy was na Tomorrowland. To jest takie doznanie, to jest takie przeżycie, to jest taka przygoda.
3: I kogo zabieramy na tę przygodę dzisiaj?
0: Dzwonimy do Damiana. Wszedł na meloradio.pl, napisał, co tam trzeba i dzwonimy do niego.
3: No i też pokazał, co trzeba. W sensie zdjęcie swoje i twarzy.
4: Halo?
0: Cześć, Damian. Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Siemanko.
4: No hej.
0: Od tyłu czy od przodu?
4: I tak, i tak.
0: Mi chodziło o wsiadanie do autokaru, a tobie?
4: No mi też.
3: Fantastycznie, wszyscy się dogadaliśmy od razu. To mi się podoba.
0: Damian, chcesz jechać z Olą na Tomorrowland. Kto to i dlaczego ona?
4: To moja dziewczyna, dlatego że no, razem kochamy tę muzykę. Aha. I miejmy nadzieję, że tak będzie już do końca.
3: No dobrze, to w takim razie umówmy się tak, że my teraz zadzwonimy do Oli, ale to ty ją przywitasz i jak odbierze, zapytasz się, czy woli od przodu, czy od tyłu, bo zobaczymy, czy się zgracie.
4: Dobra.
0: Mamy to jasne? Okej, to dzwonimy, słuchaj, do Oli, my się nie odzywamy. Zaskocz ją, chłopie, zaskocz.
5: No halo.
4: No hejka.
5: No hej, hej.
4: Słuchaj, od przodu czy od tyłu?
5: I tak, i tak.
3: Damn.
0: Cześć, Ola, Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Siemanko.
5: Cześć,
0: jak nam
5: cześć.
0: Się podoba to, co ty odpowiedziałaś. Jestem pod wrażeniem tego.
5: No widzicie, jednak jesteśmy zgrani.
0: Właśnie, kochani, lubicie dziarki. Podobno robicie je po każdym ważnym przeżyciu. Czy to oznacza, że jeżeli byście pojechali na Tomorrowland, to się tam wydzieracie? Bo można.
5: No, pewnie.
4: Myślę, że stuprocentowo.
0: Okej. Ja to sprawdzę, bo...
3: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
4: Niemożliwe, nie wierzę.
0: Dokładnie, do tego zabieramy was razem z ekipą Meloradia, naszym busem, stąd pytanie o ten przód i ten tył, prosto
3: no
0: do
3: właśnie.
0: Miejscowości Boom.
3: Dorzucamy też Tomorrow Paki, tam plecak, bluza, skiety, idę w Melo, pomadka i dwa tomy książki Tomorrowland, żeby było co robić w podróży.
0: Ach, i zestaw kosmetyków.
4: Nie wierzę w to.
5: Dziękujemy bardzo.
0: To się serio
4: wydarzyło. Dzięki wielkie.
0: Bawcie się dobrze tam od tyłu, od przodu, jak lubicie.
2: Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.

0: Ty lubisz sobie zatankować, Mikołaj?
1: Lubię sobie zatankować. No im taniej, tym lepiej.
0: To mam bardzo dobre wiadomości.
1: Będzie
0: chyba
1: taniej?
0: Może.
1: O!
0: Bad Angel, tak na finał godziny.
1: Znaczy tak jest drogo, więc w sumie.
2: A już o 17:00 zagramy
1: Beauty and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Gotowi na rewolucję? No to jazda! Od marca prawo jazdy od 17 lat, a szkoła jazdy Turbo to najlepszy wybór dla młodych kierowców. Nowoczesna flota, własny plac manewrowy i wygodne raty. Szkoła jazdy Turbo. Konin Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Świat należy do Ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania, przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w Twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin Spółdzielców 15.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Co jest grane w Słupcy?
10: Urszula Salamon, zapraszam. Jutro nasze miasto odwiedzi Iwona Guzowska, mistrzyni świata i Europy w kickboxingu. Opowie m.in. o swojej książce Najważniejsza decyzja. Spotkanie odbędzie się jutro o 17 w Słupeckiej Bibliotece. Obowiązują bezpłatne wejściówki. Tymczasem trwają zapisy na cienińską szóstkę. Oprócz biegu głównego w planie jest też Nordic Walking i biegi dziecięce. Wydarzenie odbędzie się 21 czerwca w Cieninie Zabornym. Na koniec zaproszenie do Miejskiego Domu Kultury w Słupcy. 26 czerwca wystąpi tam Piotr Bałtroczyk, człowiek o dużym dystansie do siebie i niezwykłym poczuciu humoru. Bilety na jego stand-up są dostępne w kasie kina Sokolnia, a także w internecie. Początek wydarzenia 26 czerwca o 19.
11: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
12: Ula Harciarek on the mic.
13: Gdzie najtaniej zatankujecie benzynę? No według portalu epetrol.pl w województwach śląskim i warmińsko-mazurskim najdrożej jest na Opolszczyźnie. Gigantyczny wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Od początku roku lekarze zanotowali 2 razy więcej przypadków niż w całym ubiegłym roku, mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie.
14: Wzrost zachorowań odnotowany jest przede wszystkim w grupie mężczyzn w wieku produkcyjnym. Tylko w tym roku do końca maja odnotowaliśmy praktycznie 100% taki wzrost.
13: Jak przypominają lekarze, na WZW typu A jest szczepionka. Na koniec o wpadce służb bezpieczeństwa przez nieuwagę ujawniły dane paszportowe wszystkich piłkarzy reprezentacji Argentyny przed wtorkowym meczem towarzyskim z Islandią. Argentyna rozpocznie mundiale 17 czerwca meczem z Algierią.
12: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
15: Słuchacie Meloradia, Freak Fightu, mamy godzinę 17 i za chwilę
11: zadamy wam bardzo ważne pytanie.
15: Najważniejsze.

0: Out of All Love. Oliver Helden, z tego pana usłyszymy na Tomorrowland w Belgii w miejscowości Boom, a tam wysłaliśmy naszych super słuchaczy.
1: Tak, Damian i Ola już wiedzą, że pojadą, a jak się dowiedzieli, to zareagowali w taki sposób.
2: Niemożliwe, nie wierzę.
0: A jednak możliwe, wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i nagracie wideo albo wyślecie zdjęcie.
1: Wszystko jest możliwe, ponieważ spełniamy marzenia, wasze marzenia o przeżyciu no, największej przygody na świecie.
0: A za chwilę przyda się WhatsApp Meloradia.
1: Chodzi o to, że on tam jako High Low tam zagra ten...
0: No. Sunrise Festival.

0: Barcelona, Barcelona, to Alan Walker i Narol Sen w Meloradio, tak podkręcamy tempo.
1: Zapraszam na meloradio.pl, tam szukamy odnośnika do WhatsAppa, bo dzisiaj Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Normalnie bym powiedziała, że można to połączyć, ale lepiej nie, bo grozi mandatem.
0: No tak, chyba że po własnym podwórku. Chociaż i tak można dostać mandat. Co za kraj w ogóle, że nie można se na golasa wyjść we własnym podwórku. No ale pomijając to, chcieliśmy was zapytać, co można robić nago.
1: I czekamy na wasze odpowiedzi. WhatsApp, Meloradio, odnośnik, zajdziecie na meloradio.pl. Przyjmiemy głosówki i tekstówki. Co można robić nago, Mikołaj?
0: No można się wykąpać na przykład nago.
1: Można też czytać książkę nago.
0: Można pójść spać nago.
1: Można nago też, no...
0: No właśnie, i to jest pytanie do was.
1: Dajcie znać, WhatsApp, Meloradio, tam się kierujemy. A lubisz w ogóle nago?
0: Lubię.
1: Być?
0: No.
1: Fajnie. New Religion.
0: To za pytanie.
1: Be your ex, fightless. Deep in

0: Piękny wokal Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeated w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i sprawdzamy, co można robić nago. Czekamy na wasze głosówki i tekstówki przez WhatsAppa Melo Radia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
1: I zaskoczyły nas wasze odpowiedzi. No, macie niezłą fantazję, to muszę przyznać.
0: Piotruś?
2: Nago można i powinno się robić wszystko.
0: Świetne, bardzo mi się podoba ten sposób. I jest też głosówka od Niny.
3: No, co można robić nago? Nago można zrobić to, co ja robiłam z moją koleżanką, jak się napiłyśmy. Nasza trzecia koleżanka nas nagrywała, a my biegałyśmy w szlafrokach i bez po ulicy, bo nam się nudziło. Takie dobre pomysły.
1: No, kiedyś rodzice tak mówili, nie? Jak się nudzisz, to się rozbierz i ubrań popilnuj, ale nie sądziłem, że ktoś to faktycznie zrobi.
4: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam. M to

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00.

0: Carla Fernandez. Co jeśli w Meloradiu? Tak podkręcamy tempo i sprawdzamy, co można robić nago. Dziękujemy za wszelkie głosówki, za wszelkie tekstówki. Jesteście naprawdę niesamowici.
1: Przepraszam, tak się zakręciłem, że nie wiedziałem, co zrobić z gumą do rzucia. Położyłem ją na stole jak coś. Proszę nie rzuć, bo to moje.
0: O, mój Boże, to też można robić nago. A co jeszcze?
1: A to mamy propozycję od Łukasza.
2: Nago można na przykład pracować. Pozdrawiam zwolenników pracy zdalnej.
1: Myślałem, że coś tam sugeruje.
0: No właśnie, ewentualnie to grozi zwolnieniem chyba.
1: No tak, nie no, na zdalnym można, tylko głupio, jak każą ci kamerkę nagle włączyć i...
0: No to szybko się ubierasz i pokazujesz tam, co masz. All the time.
1: Trzeba się ubierać.
0: John Summit.

0: Alma Mater, jest i on. Oluś, siemanko.
1: Jestem, a od ten minut włącza się mój laptop. Wow. Wow. Dałem ponowne uruchamianie. Aha. I cały czas, jak widzicie, możecie potwierdzić, jest ponowne uruchamianie.
0: Fajnie.
1: Więc jest szansa, że do 22 może się uda.
0: Ale jak nie, to trudno.
1: A jak nie, to trudno, będzie spontan.
0: O, ja lubię spontany.
1: Tak, ja też. Dziękuję.
2: A już o 18:00
3: to było bardzo spontaniczne wejście.
1: Hej, San! No, więc spontanicznie teraz i gadaj buzi. I powiedzcie coś spontanicznego.
3: Żyto.
0: O.
1: Pszenica.
0: Chleb.
1: No.

0: Państwa słuchacie na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroën.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Media Expert, taniej masz.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Przy Alei Wolności modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
1: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.
2: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
3: Trzeba będzie podać PESEL przy zakupach. Unia Europejska szykuje zmiany, by zapobiegać praniu pieniędzy. Jak pisze Gazeta.pl, weryfikacja ruszy od 10 tysięcy euro. Szybciej pojedziemy pociągami na Śląsku. Od połowy czerwca na wybranych trasach składy przyspieszą do nawet 100 km na godzinę. No i na koniec piłka nożna. Polska kontra Anglia na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Z okazji 70-lecia Kotła Czarownic będzie mecz tych dwóch drużyn nawiązujący do wygranej Polaków z Anglikami w 1973 roku.
4: Stadion Śląski był takim polskim Wembley. Tu naprawdę chciało się grać. Ta atmosfera była fenomenalna. Ten 12 zawodnik naprawdę dużo pomaga każdej drużynie.
3: Wspomina bramkarz Jan Tomaszewski, a jubileuszowy mecz 5 września.
2: Czyli wygraliśmy z nimi 53 lata temu, a coś tak czuję, że na następną wygraną to ze 153 trzeba będzie poczekać.
3: O nie, bądź takim pesymistą.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w Melo.
1: A ja mam nadzieję, że wasza walka ze środą przebiega na naprawdę równych warunkach, że dajecie radę, no i tę środę zaraz pokonamy razem, no bo kończymy ją w najlepszym możliwym towarzystwie. Czyli między innymi modelek i numeru Lubię Cię jak lato będzie Rihanna i Calvin Harris, We Found Love, a zaczynamy od Sama Felda i jego Hey Sun. A w tej godzinie jeszcze między innymi pojawi się zupełna nowość na naszej antenie, a także ktoś z was dostanie wlotki na Sunrise Festival. Zadzieje się. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Garski w Melo, tak podkręcamy tempo, 9 minuty po 18 na zgarach, a za chwilę na naszej antenie pojawi się zupełna nowość. Totalna świeżynka, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo. Ale wcześniej to, co znacie i kochacie. Felix Jen i Kaskada za moment, a już teraz Switch Disco i Era Henderson.

0: serile v Melo Radio. To Stumbling In, to już znacie, a teraz czas na nas zupełną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: David Guetta i Alok, dwóch naprawdę wyśmienitych DJ-ów. Oni połączyli siły, no i jeden i drugi pojawi się na tegorocznym Tomorrowlandzie i rozgrzeją Belgię do czerwoności. Ale wcześniej zrobią to z anteną Melo Radia. Panowie spotkali się, no i stworzyli zupełnie nową wersję hitu Angels Above Me. No i brzmi ta wersja naprawdę letnio, zresztą sami posłuchajcie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Można sobie język potrenować. Nie wiem, o czym pomyśleliście, no. Użel w melo. To Moving to the Sun, tak podkręcamy tempo. A ten pan pojawi się już w te wakacje w Polsce.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No i my też tam będziemy. Mam nadzieję, że będziecie bawić się razem z nami w pięknym Kołobrzegu nad polskim morzem. A line-up Sunrise Festival jest naprawdę bogaty. Od Axwella i Ingrozo przez Rehaba, Trio Meduza, Scootera czy Jamesa Hype'a wy możecie bawić się pośród 6 naprawdę mocnych scen. Mam dla was podwójną wlotkę. Na pierwszy dzień Sunrise Festival, 31 dzień lipca. Żeby ją zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Jestem ciekawy, jaka będzie wasza reakcja, jak zobaczycie teren tego festiwalu w Kołobrzegu. Co jako pierwsze krzykniecie? Powiecie, jak w ogóle zareagujecie na wejście na festiwal? Nagrajcie to głosówką na WhatsAppie Meloradia. Najbardziej kreatywna odpowiedź zostanie nagrodzona podwójną wlotką na Sunrise Festival. Jak zareagujecie, jak wejdziecie na Sunrise Festival? Jak głośno krzykniecie? Czekam na wasze kreatywne odpowiedzi na WhatsApp.

0: WhatsApp i odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapni.
1: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: to promocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem w

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: topic i Kernkraft 400 w Mela. A z topikiem A17.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Jest jak Sunrise Festival, a wy na tym Sunrise Festival będziecie mogli się bawić razem z nami już tego lata w Kołobrzegu od 31 lipca do 2 sierpnia. Mam podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival, no i miałem ją do rozdania za waszą reakcję. Musieliście sobie wyobrazić, jaka będzie wasza pierwsza reakcja, jak wejdziecie na teren festiwalu w Kołobrzegu. Poprosiłem, żebyście wysyłali głosówki, no i Magdalena wygrała wszystko.
2: Yeah, I feel hardcore. Yeah.
0: No kto będzie z Magdaleną się bawił, ten na pewno nie będzie miał nudy. Magda, w tym momencie dostajesz podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival. A wy pamiętajcie, że tych wlotek mamy jeszcze całą masę. Słuchajcie uważnie Melo, szczególnie w piątek po 21:00, bo wtedy na antenie Meloradia startuje Sunrise On Air, specjalny program poświęcony właśnie Sunrise Festivalowi.

0: i Rita Ora to Ritual w Melo. Tak gramy jeszcze przed 19, a wy pamiętajcie, że zabieramy was na Tomorrowland, prosto do Belgii, do miejscowości Boom. Jeżeli chcecie razem z nami przeżyć przygodę waszego życia, to wbijajcie na meloradio.pl, wysyłajcie nam filmiki albo zdjęcia waszej ekipy, no i czekajcie na telefon od Meloradia.
1: A już o 19 zagramy
0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are. Ten numer punktualnie o 19 pojawi się na antenie Melo, po 19 też zagramy w Oczy My Myśli Pychu.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Dominika i Szymon już się pakują i jadą na Tomorrowland z Meloradiem! Woo!

0: Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Filet z piersi z kurczaka w super cenie 19,99 zł za kilogram od środy do niedzieli. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 9,99 zł za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do Twojego marketu.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na media.

0: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
1: O reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę! Idę w Melo!
2: No i mamy już godzinę 19 na zgarach, to jest Melo Radio, idę w Melo, Pychu z tej strony, siemano, no i w tej godzinie zastanowimy się, o czym myśli Pychu. To znaczy, no ja wiem, o czym myślę, ale wy będziecie próbować zgadywać i walczyć o merch od Melo Radio. Ale wcześniej Anima i Joji, będzie hit Beautiful, Uniting Nations i Out of Touch. To wam też zagramy Milki, David Guetta i Just the Way You Are na dobry początek.
1: Melo Radio, idę w Melo.

Beautiful. Tanima i Joji w Melo. Tak podkręcamy tempo. 9 minut po 19 na zgarach, a my za chwilę zagramy sobie w zabawę O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste. Ja o czymś myślę, wy dzwonicie na antenę, no i zgadujecie, co to jest. No i mam taką małą podpowiedź na początek. Myślę o rzeczy, która no, znajduje się w każdym domu. No i na tę rzecz kładzie się wiele dodatków. Zaraz będziecie mogli dzwonić i zgadywać. 321-321-777. Zapiszcie sobie ten numer. On za chwilę się wam przyda. A już teraz Enrique i Pitbull w Melo.

0: Maxwell i Ingrosso, to More Than You Know w Meloradium, a oni wystąpią na Sunrise Festival już w te wakacje.
1: O czym myśli Pychu?
0: Ale teraz ważne jest pytanie, o czym myśli Pychu? Zasady są bardzo proste, ja o czymś myślę, wy dzwonicie na antenę i zgadujecie to, co ja mam w głowie. Wiem, może być to niebezpieczne wchodzić do mojej głowy, ale wiem, że jesteście odważni. Dziś myślę o rzeczy, którą każdy ma w domu, na którą to kładzie się zazwyczaj wiele dodatków. Czekam na wasze telefony. 321-321-777. Możecie dzwonić teraz do mnie. Tutaj prosto na antenę do zgarnięcia torba i pomadka z logiem Meloradia. No i już widzę, że ktoś dzwoni, więc ten telefon odbieram. Halo, cześć, jak masz na imię? O, tutaj nikt nie ma na imię, no bo się rozłączył. Nie musicie się rozłączać, ja nie gryzę, naprawdę. Halo, jak masz na imię?
2: Siema, Oluś. Tak podkręcamy tempo. More Than You Know za nami w Melo.
0: Dobrze, co o czym myśli Pychu?
2: W dzisiejszej zabawie, o czym myśli Pychu, jakaś podpowiedź, czy byś mógł mi ją
0: ale
2: dać.
0: Ale musisz zadać pytanie, ale szybciutko.
2: Jest to coś do jedzenia?
0: Nie jest to nic do jedzenia, musisz strzelać.
2: Okej. Okay. Jeszcze raz, na co jest dużo dodatków? Gamingowy użytkownika powyżej lat, nie wiem.
0: Niestety nie tym razem, ale dzięki za zabawę, odbieram następny telefon. Halo, cześć, jak masz na imię? Halo.
3: Siemanko, Krzychu z tej strony.
0: No cześć, Krzychu.
3: Pozdrawiam znowu.
0: No cześć, słuchaj,
3: dawaj,
0: to o czym myśli Pychu?
3: Dawaj tą torbę, bo skarki się przetarły już.
0: Dawaj, o czym myśli Pychu, czekam na odpowiedź.
3: Dawaj, musisz mi jeszcze raz od początku powiedzieć, bo jestem na garażu i tak po prostu nie słyszałem.
0: Słuchaj, jest to rzecz, którą ma każdy w domu, na którą kładzie się wiele dodatków zazwyczaj.
3: Dobra, w jakim pomieszczeniu to się znajduje?
0: A to się znajduje, może być takie dedykowane pomieszczenie ku temu, może być takie basicowe w domu, to jest za duża podpowiedź. Jak ci podpowiem, to już będziesz wiedział.
3: Niech to będzie jakaś półka, szafka, można...
0: Aj, nie tym razem, ale dzięki za zabawę, no to co, jeszcze szybciutko odbieram kolejny telefon, ale tu już musi być strzał. Jak masz na imię? I strzału nie będzie, bo ktoś się rozłączył, ale za chwilę runda druga, to podpowiem, że ta rzecz ma cztery nogi. No i dość lubimy w niej przebywać i przebywamy w niej dużą ilość czasu. Za chwilę runda druga, to Bob Sinclair i Kajsa, I Can't Wait.
1: O czym myśli Pychu?

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj i Liwkaj, ich nowość. Chcę więcej na antenie Meloradia, to w ramach projektu Enklawa. Jedno z naszych nowości na antenie. 19.28 na zegarach, a moje pytanie wciąż jest aktualne.
1: O czym myśli Pychu?
0: Pychu, czyli ja, no i zabawa o czym myśli Pychu. Ja myślę o jednej rzeczy, wy zgadujecie co to, no i moje podpowiedzi są takie, że jest to rzecz, którą zasadniczo w sumie to każdy ma w domu. Kładzie się na nią sporo dodatków, no i ma cztery nogi. Lubimy tam spędzać czas. No to co? Ja odbieram w tym momencie telefon, no i mam nadzieję, że komuś uda się zgarnąć torbę i pomadkę. Siemano, jak masz na imię?
2: Rafał.
0: No cześć, Rafał. No to o czym myśli Pychu? Pytasz, czy od razu zgadujesz?
2: Czy na tym można leżeć?
0: Można, nawet się powinno.
2: Chodzi o łóżko.
0: Dokładnie tak. Słuchaj, gdybyś miał ułożyć ranking twoich ulubionych miejsc w domu, jak wysoko łóżko by było?
2: Chyba na pierwszym miejscu.
0: Słuchaj, ja to rozumiem, popieram. No to jak już będziesz leżał sobie na tym łóżku, to może ktoś ci przyniesie od listonosza torbę i pomadkę od Meloradia. Taki zestaw leci do ciebie.
2: Super, super, dziękuję bardzo.
1: O czym myśli Pychu? Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.

Sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.

No, Theory of Melo Radio, taki klasyczek wpadł na naszą playkę, 17 minut do 20. Tyle dni rocznie siedzimy w internecie. Właśnie w łapki wpadły mi badania, oczywiście przeglądając internet, które pokazują, ile czasu dżęziaki w ciągu 365 dni spędzają czasu właśnie w necie. No i ta liczba jest naprawdę ogromna, no bo to aż 47 dni. Tyle poświęcamy na sociale, no tak ogólnie na internet. No i wniosek jest prosty. Musimy mniej czasu siedzieć na toalecie i nie scrollować wtedy TikToka, to będzie lepiej. Robin Schulz i Barbs, Better Times, to już teraz jedno z nowości na naszej antenie.

0: Far East Movement i Cover Drive to Turn Up The Love. Tak gramy jeszcze przed 20. Wysłuchacie Meloradia i pamiętajcie, że cały czas możecie razem z nami wybrać się w przygodę waszego życia. Prosto do Belgii, do miejscowości Boom na Tomorrowland. Tam zagrają m.in. Armin van Buuren, będzie Cyril, David Guetta, grupa Offenbach, no i naprawdę cała masa innych artystów. Wy też możecie tam być w świątyni muzy elektronicznej. Wbijajcie na meloradio.pl, no i tam zgłaszajcie się do naszej akcji. A już za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Kygo, Kality, Griffin, Save My Love. Ten numer już za kilka chwil pojawi się na antenie Meloradia. Bądźcie i wy.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że

0: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Idę w Melo.
4: No i 20 już minęła, wy słuchacie Meloradia i Benny Hollow. Ten numer wam na pewno zagram za kilka chwil. Będzie Sofia Lis-Bextor, a zaczynamy od Kygo i jego Save My Love. Tu pychu, siemano, nie ma co gadać, tu trzeba grać.
3: Meloradio, idę w Melo.

uwielbiam to robić. Fast Cars, Superstars. Christian Marci w Mela, tak podkręcamy tempo, a to jest miejsce 30 w ostatnim notowaniu 30 Mela Radia, no a my z naszą listą hitów wychodzimy ze studia. No bo kto powiedział, że najgorętsze numery w Polsce trzeba odliczać właśnie tutaj ze studia radiowego? Można to na przykład robić na Barce nad Wisłą. Już 19 czerwca, po raz pierwszy w tym sezonie to zrobimy. Płynę w Melo, tak będzie się nazywał nasz cykl programów z nadwarszawskiej Wisły. Jeżeli nie macie co robić w przyszły piątek, 19 czerwca właśnie, no to wbijajcie do nas na barkę, wjazd za totalną darmożkę. Można sobie przy okazji fajnego tripa do stolicy zrobić, no i będziecie mogli na przykład, nie wiem, ze mną zbić pionę na żywo. Będą DJ-e, a może i wbić razem ze mną na antenę będziecie mogli, no i pozapowiadać numery z 30 Meloradia. Wszystkie szczegóły odnośnie projektu Płynę w Melo znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

Dalej nie mogę uwierzyć, że Jasmine Thompson, jak nagrywała ten numer, miała 13-14 lat. I wyszedł taki hit. Jasmine Thompson i Felix Jent, Ain't Nobody w Melo, tak podkręcamy tempo, a wy gdzie teraz słuchacie Melo Radio o tej porze? Dajcie mi o tym znać, gdzie wy teraz jesteście, może w pracy, może w samochodzie, może gdziekolwiek indziej teraz Melo słuchacie, gdzie się łapiemy, jestem mega ciekawy. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Melo Radio, za te najlepsze będę miał dla was zestaw naszego merchu, torba i pomadka z logiem Melo, a odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: Elo, tak podkręcamy tempo, 19 minut do 21 nam zostało, a gdzie w tej takiej już późnej środowej porze słuchacie Meloradia, to cały czas sprawdzam, wysyłacie głosówki na naszego WhatsAppa, cały czas możecie to robić. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Aga, co tam u ciebie?
1: Cześć, ja was zawsze słucham w drodze do domu z pracy, wieczorami, a szczególnie w piątki, 30 Meloradia, także... pozdrowienia dla was. Umilacie mi powroty do domu z pracy.
0: Aga, nawet nie wiesz, jak jest mi miło, ale skoro tak uważnie 30 Meloradia słuchasz, to pewnie wiesz, że teraz pojawi się na antenie Meloradia numer, który w zeszłym tygodniu zajął miejsce 29. No, ale cały czas możecie głosować na naszej stronie, na wasze ulubione kawałki. No i kto wie, gdzie w tym tygodniu Calvin Harris i Jazzy z numerem Satisfy skończą. Teraz są na naszej antenie.

0: Better Me. To Michel Schulte i Rehab w Melo. Tak dla was podkręcamy tempa. Za chwilę 21. A Rehaba usłyszycie między innymi na Tomorrowlandzie, a my was tam zabieramy. Prosto do Belgii, do miejscowości Boom, jeżeli chcecie z nami tam pojechać. No i przeżyć naprawdę niesamowitą przygodę, to wbijajcie na meloradio.pl, tam możecie się zgłosić. No i kto wie, być może Meloradio zadzwoni właśnie do was i to wy będziecie mogli chwalić się na prawo i lewo. Jadę na Tomorrowland! Tego wam bardzo mocno życzę, ale najpierw musicie się zgłosić, meloradio.pl, tam was zapraszam.
1: A już o 21:00 zagramy
0: John Summit, All The Time. Ten numer punktualnie o 21:00, po niej też będę sprawdzał, gdzie teraz słuchacie Meloradio, bo cały czas wysyłacie głosówki na WhatsAppa.

0: sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła lato mija, ja niczyja.
1: Konrad Straczek, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
3: Jak tak, to Allegro. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Jedź na tu Morulat. Z Meloradiem zagrają sami najlepsi. David

0: i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Gronie 500 ml, 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM. Idę w Melo.
6: 21 już punktualnie na zgarach, a to oznacza, że środa już powoli się kończy. I bardzo dobrze, bo do piątku coraz bliżej. A gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia? Cały czas dajecie mi znać na WhatsAppie.
7: Słuchamy Meloradio w samochodzie.
6: No i bardzo dobrze, bo ja pogram tak, żeby do domu się szybciej wracało. Sony Fodera, który wystąpi na tegorocznym Sunrise Festival. Jego Think About Us. To na pewno za kilka chwil będzie. Będzie też Doda z numerem Melodia Ta. A zaczyna numer All The Time. To John Summit i DJ Smokers. Tu pychu, siemano, jedziemy.
0: Meloradio. Idę w Melo.

0: Jak ja kocham ten wokal. Za niego odpowiada Ed Sheeran, za beat Martin Garrix i tak to powstał ten wspaniały numer, to Repeat It w Melo, 16 minut po 21 na zegarach. A gdzie wy o tej porze Melo słuchacie? Cały czas czekam na wasze głosówki na WhatsAppie, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Znalazła go też Kornelia, co tam u ciebie?
1: Spędzam czas z Meloradiem, układając puzzle.
0: O, bardzo proszę, takie bardzo kreatywne, pobudzające myślenie. Ja myślałem, że o tej porze to już tylko nic, tylko położyć się do łóżka. A to bardzo proszę, jakie kreatywne głowy są z nami, bardzo się cieszę. Ja najlepszy w układaniu puzzli nie jestem, ale puzzle w mojej playliście na pewno się zgadzają. I to usłyszycie za moment. Ilenium i Ellie Goulding z numerem Don't Want Your Love się pojawią, a już teraz czas na prawdziwe tsunami. To Dubsy Borges.

0: Może te nasze letnie tripy nad morze, kiedy z samiusieńkiego ranka, jak będzie słońce wstawało, będzie ten numer w Meloradiu leciał. No już się nie mogę doczekać wakacji. Tak gramy w Meloradiu, podkręcamy tempo, 21:29 na zegarach, a gdzie wy o tej porze, jeszcze przed wakacjami, słuchacie Melo, jak wy spędzacie czas? Cały czas dajecie mi o tym znać głosówkami na WhatsAppie Meloradia. Paulina, co tam u ciebie?
1: Siedzę, nic nie robię, słucham Meloradia, bo przydałaby mi się jakaś pomadka.
0: I czekaj, Paulina, czy ja dobrze rozumiem, że ja za takie lenistwo mam nagrodzić ciebie? Ależ oczywiście, że tak. No co innego można robić o 21:30? Trzeba już leniuchować. Paulina, do ciebie leci pomadka i torba od Meloradia, a do was leci Mikołajów dwóch. Jeden z Czech, drugi z Polski. Mikolas i Trips, ich nowość Hard to be Humble, już teraz w Melo.

0: Czy już możemy oficjalnie powiedzieć, że to hit kończącej się wiosny? Talk to you another w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 17 minut do 22 na zegarach. A wy możecie cały czas zgłaszać się, żeby przeżyć waszą przygodę życia, czyli Tomorrowland 2026. Zabieramy was do Belgii, do miejscowości Boom. Zapewniamy przejazd najlepszym partybusem na świecie. No i zapewniamy wszystko, co tylko chcecie. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, tam piszemy o tym w szczegółach. No i tam też przyjmujemy wasze zgłoszenia. Wyślijcie zdjęcia albo filmiki, takie wiecie, najbardziej szalone. Tak podpowiem, że my też lubimy, jak coś dla nas tak typowo spersonalizujecie jako zgłoszenie. No i kto wie, być może wasze zgłoszenie nam się na tyle spodoba, że to właśnie was wybierzemy. Wybraliśmy Damiana i Olę. Oni na pewno z nami jadą na Tomorrowland. No i posłuchajcie, jak się cieszyli.
1: Niemożliwe, nie wierzę.
0: No, jest możliwe. A co, Ola, ty chcesz najbardziej zobaczyć na Tomorrowland?
2: No, main stage i chciałabym usłyszeć Borisa Brejchę, bo to jeden z moich ulubionych artystów.
0: No i Ola na pewno go zobaczy. Wy możecie być następni. Meloradio.pl, tam przyjmujemy zgłoszenia.

Bibi Rexa i David Guetta to Sad Girls, ich nowość na antenie Meloradia jeszcze przed 22, a jutro, nie dość, że czwartek, to jeszcze startuje Mundial. No wiem, że jest trochę mniej interesujący niż zwykle, bo Polacy na nim nie grają, ale z tej okazji poprzypominamy sobie jutro wieczorem kilka mundialowych sztosów, jeżeli chodzi o muzykę. Co to będzie, nie zdradzę, ale warto, żebyście byli z nami już jutro po godzinie 18 znów idę w Melo.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Dominika i Szymon już się pakują i jadą na Tomorrowland z Meloradio.

0: odkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą na przykład raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Melo Radio Skupca. Słuchaj na 102.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend ze znajomymi Grillex i później Żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.

Słuchaj na 102.9 FM. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii,